0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie Taipingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. See the songs though.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wielda
1: i Adam Zawadzki.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Young Stadium Club.
7: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: do boksa.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Ty włączasz Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem

jaśnie ci drogę.

jaśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

Łączyła nas błyskawica. Łączyło nas wielkie boom. Między czarną korpą, zarazą.

jedno ciało nas. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
7: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30. Czekamy na Was.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
3: Radio Meteor.

0: późno wstaję.
1: Zakaży, pakaży!

0: moje nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jak drgawek. Cały czas wymiotuje. No, my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim. Ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie przestanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30, czekamy na Was.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi, dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Fishmall, słuchacie Radia Meteor.
5: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikuł Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

0: redakcji, stąd też myślę, że brak problemu. Zapraszam was standardowo, ja, Bartek Łęczuk, na to, co przygotowaliśmy dla was. Zacznijmy dzisiaj od reportażu z Wydziału Psychologii.
1: To jest robot Agibot A2 Ultra chińskiego producenta. Jeden z pierwszych seryjnie dostępnych robotów takiej klasy, ponieważ większość takich flagowych produktów tych dużych producentów jest dopiero w momencie ogłaszania, czy wdrażania, czy jakichś pilotaży.
0: Mowa tutaj jest o Luce, czyli o nowym robocie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. O nim opowie nam nieco więcej dr Jarosław Grobelny. Natomiast, jak już wiemy, według zapewnień pomóc ma on w badaniu wpływu automatyzacji oraz sztucznej inteligencji na człowieka oraz w środowisku pracy.
1: Te badania są prowadzone od dawna, najstarsze badania, które kojarzę, są nawet sprzed 20 lat, natomiast wtedy te roboty były zupełnie innymi urządzeniami. No nie były takie duże, często miały, nie wiem, po metr wzrostu albo raczej przypominały swoją posturą zabawki. Natomiast badania nad robotami, które rzeczywiście posturą są zbliżone do człowieka i przez to wzbudzają w nas też nieco większe poczucie zagrożenia, są nowością i dopiero w tym momencie są prowadzone. Bardzo często są to też takie badania praktyczno-wdrożeniowe.
0: Luka na swoim pokładzie ma dwa komputery sterujące jego zachowaniem w każdy możliwy sposób.
1: I to, że kiedy go tutaj tak pchnę, to on wróci do swojej pozycji wyjściowej, albo nawet mocniej go pociągnę, to zrobi krok, żeby utrzymać równowagę. Drugi komputer kontroluje to, co się dzieje w głowie, czyli przede wszystkim transkrypcję mowy na tekst oraz moduł językowy, który odpowiada za interakcję i naśladowanie konwersacji.
2: Okej. O czym jakby można stoczyć konwersację z takim robotem i właśnie też jak to będzie wyglądało w procesie badawczym, ten proces interakcji samej?
1: Ponieważ on jest wyposażony w model językowy i to jest konkretnie GPT, to można z nim rozmawiać na dowolny temat. Dodatkowo można jeszcze zasilać go dokumentami czy informacjami do jego osobistej bazy wiedzy, więc możemy na przykład wyposażyć go w jakiś konkretny podręcznik albo dokładne wytyczne, żeby poprosić go, żeby zaprogramować go, aby mówił o jakichś dokładnych treściach. Więc możemy z nim utrzymywać taką codzienną konwersację. On zresztą, kiedy jest pierwszy raz w ciągu dnia uruchamiany, to rozpoznaje na przykład osoby, które ma wgrane do bazy wiedzy, wita się ze mną, mówi jak wyglądam i jakiś komplement do tego rzuca. Można go pytać jakieś informacje, czy to o Poznaniu, czy o Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a można z nim prowadzić też takie rozmowy na przykład na jakieś osobiste tematy, tak jak ludzie często wykorzystują zresztą modele językowe.
0: Robot nie jest jeszcze doskonały i nie ma niestety gotowych wszystkich planowanych funkcji, jednak już teraz jest ważnym narzędziem w rękach specjalistów.
1: Możemy z nim tak dalej prowadzić te rozmowy. Na razie mam wygrany tylko model językowy, nie tyle model językowy, co system rozpoznawania i potem przekładania tekstu na mowę po angielsku, ale już jesteśmy w kontakcie z naszym Centrum Sztucznej Inteligencji, aby na tyle go rozbudować, żeby mówił również po polsku i żeby ta dyskusja była też nieco płynna.
0: Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Materiał przygotowali dla was Bartek Łęczuk i Ziemowit Dziopa.

0: Radio Meteor.
1: Oprócz robota na Wydziale Psychologii są również inne ważne wydarzenia w Poznaniu i okolicach. Chociażby to, że jakiś czas temu pewien mężczyzna stanął w obronie nastolatka i został w związku z tym pobity, konkretnie w obronie nastolatka z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w jednym z tramwajów na trasie PST w rejonie przystanku Kurpińskiego, gdzie według zgłoszenia poszkodowany stanął w obronie nastoletniego obywatela Ukrainy, który miał być zaczepiany przez grupę innych mężczyzn, natomiast jak wynika z ustaleń policji, interwencja 60-latka doprowadziła do eskalacji konfliktu.
2: Z opisu przekazanego policjantom z Komisariatu Poznań Północ wynikało, że grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepki, natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, zareagował i starał się uspokoić sytuację.
1: Mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Później mężczyźni stali się wobec siebie agresywni i doszło między nimi do bójki. Poszkodowany złożył zawiadomienie w Komisariacie Policji Poznań Północ. Funkcjonariusze zabezpieczyli już nagrania z monitoringu MPK oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Jak nieoficjalnie określił na ten moment reporter Radia Meteor, w wyniku odniesionych obrażeń ma problemy z pamięcią i nie potrafi odtworzyć wszystkich okoliczności zajścia. Natomiast informacje te zbierał Stanisław Mazurczak.

0: Jak się okazuje, w polityce nie tylko lokalnej, ale i tej ogólnopolskiej, która swoje oddziały ma również w Poznaniu, a wszystko ze względu na to, że prezydent Polski, Karol Nawrocki, kolejne swoje weto wystosował. Tym razem trafiło na ustawę o związkach partnerskich, o statusie osoby najbliższej w zasadzie. W każdym razie zawetował on ustawę o tym, że statusie, uzasadnił ją tym, że proponowane przepisy budziły poważne wątpliwości prawne i mogły prowadzić do obchodzenia przepisów dotyczących małżeństwa, co skrytykowali bardzo głośno politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas swojej konferencji prasowej w Poznaniu. Podczas obchodów 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim politycy PSL przekonywali, że nowe przepisy miały ułatwić funkcjonowanie osobom żyjącym w związkach nieformalnych. Jak podkreślali, w takich relacjach w Polsce żyje blisko 3 miliony osób, a co piąte dziecko rodzi się poza małżeństwem.
1: Na prawicy trwa licytacja na największego klauna. Myślisz, że głosujesz na Czarnka, a tak naprawdę wspierasz Brauna.
0: Mówił nam Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas konferencji Stefaniak nawiązał do historii. Cykl tytułem z powojennych wierszyk o Stanisławie Mikołajczyku, urna wyborcza, taka szkatułka, wrzuca z Mikołajczyka, a wychodzi Gomułka. Odniósł go do współczesnej sytuacji politycznej, krytykując działania części prawicy.
1: Pan Nawrocki od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojoną akcję odwetową wobec polskiego rządu. Ta akcja odwetowa polega na tym, że wetuje wszystkie ustawy, które w jakikolwiek sposób mogłyby dać Polakom pewnego rodzaju ulgę albo mogłyby spełniać ich oczekiwania.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej miała regulować część praw osób pozostających w związkach nieformalnych, m.in. w zakresie dostępu do informacji medycznej czy reprezentowania partnera w określonych sprawach, a materiał ten przygotował Stanisław Mazurczak.

0: i wracamy na nasze lokalne potwórka, na lokalne poznańskie firtle, bo jak się okazuje, da się wygrać spór z deweloperem, o czym przekonali się mieszkańcy poznańskich Rataj, bo dopięli w końcu swego. Planowana zabudowa w rejonie ulicy Milczańskiej będzie znacznie niższa niż inwestor zakładał. Zamiast 16-kondygnacyjnych budynków powstaną obiekty liczące maksymalnie tych pięter 7. Udało się również zachować drzewa, które wcześniej mogły zostać usunięte, a zmiany są efektem wielomiesięcznych rozmów między Radą Osiedla, mieszkańcami i deweloperem.
1: W początku utrudniony mieliśmy dostęp do rozmów z deweloperem, który pierwotnie sceptycznie podchodził do wysłuchania w ogóle Rady Osiedla jako głosu mieszkańców.
0: Mówi Artur Świątkowski, przewodniczący Rady Osiedla Rataje. Oprócz ograniczenia wysokości zabudowy obiektów zakłada także wytyczenie nowej ulicy, która otrzyma nazwę Zygmunta Dziesielskiego, powstańca wielkopolskiego. Według przedstawicieli osiedla kompromis pozwoli lepiej wpisać nową inwestycję w istniejącą zabudowę oraz zachować więcej zieleni. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaną przyjęte przez Radę Miasta Poznania podczas lipcowej sesji, a informacje te zebrał dla Was Stanisław Mazurczak. We'll be right back.

0: Jak się okazuje, dobre wieści dzisiaj nie ustają, bowiem Beksiński, tak, słynny Beksiński wraca do Poznania, a bowiem jest to jego 120 prac blisko Wiesława Beksińskiego, które można oglądać na nowej wystawie na MTP. Ekspozycja prezentuje niemal pół wieku twórczości tego artysty, od fotografii i rysunków po jego najbardziej znane obrazy. Wśród nich chociażby te dzieła na co dzień niedostępne dla publiczności, pochodzące z prywatnych kolekcji. Wystawa przypomina również mniej znany etap w jego działalności.
1: Do dzisiaj jest to jeden z najwybitniejszych fotografików awangardowych lat 50., ale to jest trochę inna odsłona niż w malarstwie, bo w tej fotografii to jest twórca awangardowy, nowoczesny, przełamujący konwencje.
0: Mówi Dorota Szromko-Osełkowska, kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku. Na ekspozycji znalazło się 76 obrazów, 13 rysunków i 30 fotografii. Zwiedzający mogą prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniała się twórczość artysty od pierwszych eksperymentów przez charakterystyczny okres fantastyczny, aż po jego późne, bardziej oszczędne formie prace.
2: Znalazłam taką jego wypowiedź, że prawdopodobnie to, co ja teraz robię kilka dni, ktoś kiedyś zrobi kilkoma kliknięciami myszką. No i mamy Photoshopa i rzeczywiście robimy to kilkoma kliknięciami myszką, więc wyprzedzał swoje czasy o dekadę.
0: Mówi Magdalena Jaworska z Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie. Wystawę można oglądać do 18 października, a materiał standardowo przygotował dla Was Stanisław Mazurczak.

0: Ostatnia już wieść w dzisiejszych notatkach z Poznania, być może najważniejsza, być może chociaż jedna z najważniejszych, zależy jak zapatrujecie się na robota Lukę na Wydziale Psychologii. W każdym razie nie o tym teraz, bo pomysł jest na stulecie PWK-i, która już niedługo, a w związku z tym nawet przyjęto uchwałę Rady Miasta, ale zaczniemy od początku, bowiem przygotowania do setnej rocznicy PWK-i nabierają już tempa. Kilka dni temu Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę, która wyznacza kierunki działań związane z obchodami tego jubileuszu, a swoje pomysły na to upamiętnienie tego wydarzenia przedstawiło chociażby Stowarzyszenie PWK2, którego jedną z propozycji jest stworzenie miniaturowych modeli najciekawszych pawilonów wystawy z 1929 roku. Zadaniem pomysłodawców mogłyby one stać się charakterystycznym elementem miejskiej przestrzeni, podobnie jak chociażby Krasnale we Wrocławiu.
1: Byłyby to makiety tych obiektów architektonicznych, które były na powszechnej wystawie krajowej, tak jak na przykład pawilon pracy kobiet. I to, co jest istotne, to to, że właśnie te efemeryczne obiekty, które były na powszechnej wystawie krajowej, one były niesamowitym eksperymentem architektonicznym.
0: Mówi Dominika Plata ze Stowarzyszenia PWK2. Przedstawiciele organizacji deklarują również chęć współpracy z miastem przy przygotowaniu jubileuszu i liczą, że ich pomysły zostaną uwzględnione podczas planowania obchodów.
2: Myślę, że dzisiaj gdyby żył Mikołajczyk, jasno wskazywałby kierunki postępowania środowiskom, które dzisiaj sprawują władzę. Nie możemy dopuścić do tego, żeby nad Polską przestała powiewać biało-czerwona flaga, a zaczęła powiewać flaga brunatna.
0: Mówi Jakub Marciniak, prezes Stowarzyszenia PWK2. Powszechna wystawa krajowa odbyła się w Poznaniu w roku 1929 i była jedną z największych ekspozycji w historii II Rzeczypospolitej. Obchody jej stulecia, jak można się domyślić, zaplanowano na rok 2029. Materiał ten przygotował Stanisław Mazurczak. Natomiast ja przygotowałem dla Was te notatki z Poznania i dziękuję Wam za te spędzone ze mną ostatnie chwile. W każdym razie ja się odmeldowuję już od mikrofonu, bo godzina 16, prawie 10 oznacza, że to koniec notatek z Poznania. No a Bartek Łęczuk mówi Wam do zobaczenia następnym razem. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale w przyszłości.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.

0: Wybiła godzina 17 w Radiu Meteor, a to oznacza, że w Radio Tygodniku pora na planetę sportu, którą poprowadzą dzisiaj dla was.
1: Piotr Stachura.
0: Oraz Julia Okoniewska. I akurat dzisiaj wyjątkowo nie będziemy mówić o wydarzeniach z poznańskiego sportu. Będziemy sobie gadać o tym, co skończyło się w tą niedzielę, czyli o Mundialu, Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, czyli imprezie, na którą wszyscy czekali, w końcu się skończyła. Wiemy, że mistrzem jest Hiszpania. No i Piotrze, no pogadamy sobie o tym, co się działo, nie?
1: Tak, no jak wiemy, jeszcze ten sezon piłki klubowej i ogólnie sportu powoli dopiero wraca z tego snu. No, letniego można by powiedzieć. Tak, ostatnio kończyły się Mistrzostwa Świata, tak jak Julia powiedziała, Hiszpania to mistrzostwo drugie w swojej historii zdobyła. Powiemy sobie o tym, co nas zaskoczyło, pozytywnie bądź negatywnie, jak oceniamy generalnie cały ten turniej. No i powiemy sobie o przyszłości tego sportu, tego rodzaju imprezy, ale zanim o tym, to chwila muzyką dla was.

0: Myślę, że może nie zacznijmy o mistrzu, tylko tak z perspektywy może organizacyjnej, bo mamy świadomość, że mundial rozegrał się we trzech krajach. Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście później odbył się finał, ale przecież Meksyk i Kanada byli także współorganizatorami całej imprezy i pewnie możecie się domyślić, że mamy swoje przemyślenia, chyba każdy widz mistrzostw świata do tego, jak to wyglądało ze strony organizacyjnej i nie tylko chodzi mi o osoby, które były na mundialu, no bo akurat my, chyba nawet mogę powiedzieć no wprost, my nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby sobie pozwolić na wyjazd, żeby obejrzeć mistrzostwa świata Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli widzieliście ceny biletów chociażby na finał, no to szczęka mogła niektórym opaść. Ale powiedz Piotrze, czy myślisz, że organizacyjnie mundial dowiózł?
1: Znaczy, zacznijmy od tego, że to nie jest pierwsza sytuacja w historii, gdzie mundial rozgrywano w wielu krajach, więcej niż w jednym kraju naraz. Tym przykładem jest tutaj choćby mundial z 2002 roku w Korei Południowej i Japonii. Wiemy, że takie sytuacje już mają miejsce. No, więc to nie jest nic nowego, że mamy jakby mecze rozgrywane w wielu krajach naraz. No i cóż, no, jeśli chodzi o jakby tutaj połączenie tego wszystkiego, no to widać było straszną centralizację działań właśnie ku Ameryce. No, w Kanadzie było najmniej meczów z tego, co pamiętam. I tam dosłownie chyba nawet meczu fazy pucharowej nie było, jeśli tak dobrze mi się wszystko kojarzy. No Meksyk miał to brzemię, że Meksyk jednak jest tam świątynią futbolu w Ameryce Północnej, Centralnej.
0: I jeszcze to tam przecież był mecz otwarcia.
1: Tak, tak, na Estadio Azteca, gdzie oczywiście Meksykanie podejmowali RPA, czyli zespół właśnie. To był pierwszy mecz całego mundialu, no i tak. I no też Meksykowi warto oddać, że to tak faktycznie spośród tych trzech państw to było takie chyba jedyne miejsce, gdzie no, było czuć to święto futbolu, no bo jednak wiemy, że w Meksyku już kiedyś był mundial, wiemy, że to się, że to miejsce bardzo, ten kraj bardzo ubóstwia sobie tą dyscyplinę, jaką jest piłka nożna, no, a w Stanach, gdzie odbywała się no, znaczna część spotkań, no to no czuć było taką amerykanizację tego, starano się zrobić wszystko tak, żeby to jakby tutaj znaczną rzeszę fanów piłki nożnej przyciągnąć swoją oprawą wizualną, czy właśnie nawet na sam stadion. Czy to się sprawdziło? Ciężko mi powiedzieć. Tak jak sobie możemy mówić, że tak naprawdę gdyby Meksyk ponownie zorganizował Mistrzostwa Świata jako jedyny kraj, jako osobny kraj, no to myślę, że byśmy mieli dużo, dużo ciekawszą otoczkę. A tak, no powiem tak, plan minimum został wykonany i chyba tego stwierdzenia się będę trzymał no, cały czas tak naprawdę.
0: Oprócz tego, że było dużo, dużo atrakcji, bo myślę, że też pod względem reklam i takiego pompowania reklamowego w przypadku tego mundialu, to też mieliśmy tego dużo w takim kontekście, że wszelkie marki promowały mundial, bo były specjalne zestawy klocków Lego, McDonald's się włączył. Ja nie widziałam od dłuższego czasu, żeby aż tyle różnych firm zaczęło pchać właśnie w taką inną promocję tego mundialu, ale mówimy dużo promocji, dużo rzeczy, a przecież był także zwiększony format całych mistrzostw, bo mieliśmy więcej państw, było grup do litery L, co czasami można było dostać jakiegoś, nie wiem, chyba oczopląsu albo być szokowanym, ile tego jest. I to też sprawiło, że mundial trwał dłużej. Mieliśmy 102 mecze w przeciągu ponad miesiąca nawet, ale moim zdaniem ten mundial też jakoś specjalnie mi się nie dłużył. On jakoś bardzo w pewnym momencie mi mignął bardzo szybko. I teraz pytanie, czy ten format jest okej, czy może był poczyniony ten krok za daleko? Mi osobiście ciężko to ocenić, bo mimo, że były osoby, które narzekały chociażby, że nie wiem, takie croissant otrzymało możliwość gry mundialu czy Cabo Verde, to chociażby ci drudzy zaserwowali nam naprawdę sporo emocji i wspomnień z tego mundialu.
1: No generalnie jak się spoglądało na gdzieś opinie ludzi w internecie czy w social mediach mówiących o mundialu, że kiedy on już się zwyczajnie zbliżał do końca, nawet już mówiliśmy ten dzień zaraz po finale Mistrzostw Świata, no to wyłaniała się taka jedna powszechna opinia, że okej, pierwszy tydzień, drugi tydzień, fajnie, odskocznie od takiego futbolu, który widzimy no, na co dzień, który, gdzie tam kibicujemy swoim ulubionym zespołom w różnych ligach światowych, europejskich. To było fajne odskocznie, ale im dłużej, tym bardziej człowiek stawał się na to obojętny. I generalnie ciężko było się gdzieś tam zazębić, żeby to cały czas gdzieś trwało, żeby to śledzić wszystko i żeby po prostu no, być na bieżąco z tym, no bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś przez czas trwania mundialu obejrzał wszystkie mecze, szczególnie łącząc te o 4 w nocy, które odbywały się przykładowo w Los Angeles, nie wiem, w Miami,
0: albo o 6 nad ranem.
1: O 6 nad ranem, to już nawet taka bardziej...
0: Do śniadania.
1: Do śniadania taka godzinka, ale no to jeśli ktoś naprawdę zobowiązał się do tego, żeby obejrzeć te wszystkie 102 mecze, no to tylko ja mogę chylić czoła tej osobie, bo to naprawdę to było duże wyzwanie, no ale... Okej, no później to się zrobiło ciekawsze, no bo wiadomo, faza pucharowa, no to więcej emocji, te godziny bardziej znośne, chociaż nie w każdym momencie. Ale no, ten format na pewno tych tylu drużyn w takim miejscu jeszcze, gdzie tak naprawdę tylko nieliczna część świata może sobie pozwolić na takie no, zdrowe oglądanie, że tak powiem, tych meczów, no to nie wypaliło pod tym względem kompletnie, moim zdaniem.
0: Myślę, że i tak trochę powinniśmy się wcześniej liczyć właśnie z faktem, że będzie dziwne wstawanie o dziwnych porach, skoro mundial jest organizowany w tej części świata,
1: nie wiem,
0: innej.
1: Co było dziwniejsze, że na przykład kiedy był mundial w Katarze, to trzeba było oglądać mecze zimą, czy to, że trzeba było wstawać o tych przestrzeniach.
0: No to mogę cię pocieszyć, następny mundial oficjalnie Hiszpania, Portugalia, Maroko, czyli z naszej perspektywy tak. Będą to normalne godziny.
1: Jedynie te pierwsze mecze, tak, te pierwsze mistrzostw świata.
0: O tym myślę, że jeszcze będzie rozmowa na później, a teraz może przejdźmy zaraz do drużyn, do piłkarzy, bo to przecież oni byli największymi gwiazdami tych mistrzostw, także już o tym będzie za chwilę.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tak, no cóż, ten mundial był wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, 3 państwa hostujące tą imprezę, po drugie, aż 64 zespoły, które mogliśmy śledzić przez okres tego nieco ponad miesiąca. No, Polski w tym gronie niestety nie było. Ale było kilka innych ciekawych nacji, które albo dopiero debiutowały na tak wielkiej scenie, albo wracały po kilku ładnych latach. No i cóż, chcieliśmy troszeczkę się pochylić nad tym, kto nas zaskoczył najbardziej, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. No i Julia, od którego z tych zaskoczeń chciałabyś rozpocząć, z której tej kategorii?
1: To ja może od tych negatywnych i najpierw może zacznijmy od reprezentacji, patrząc całościowo, a trochę później sobie porozmawiamy o indywidualnościach. I jeśli chodzi o jakieś takie moje negatywne zaskoczenia, jeśli chodzi o kadrę, od której liczyłam na trochę więcej, to po pierwsze był to Urugwaj, bo myślę, że mają skład, który jest w stanie dobrze grać i prezentować się dobrze, ale jednak to jest drużyna, która miała problem z Arabią Saudyjską, z Cabo Verde, czyli sensacją tych mistrzostw. No i tutaj sobie wcześniej rozmawialiśmy a propos Niemców i z jednej strony potrafię się zgodzić, że to trochę było rozczarowanie tej imprezy, ale tak wspominam ten ich pierwszy mecz z Curaçao, 7-1, wtedy na pewno Brazylijczycy mogli dostać flashbacków z Brazylii, widząc ten oto wynik, ale faktycznie, jeżeli mówimy o tych największych nacjach piłkarskich świata, no to po kadrze Niemiec spodziewaliśmy się o wiele, wiele więcej, bo im dalej w las, tym wyglądało to gorzej i skończyło się nie tylko odpadnięciem po karnych z Paragwajem, ale utratą posady przez Juliana Nagelsmana, co też chyba, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, sprawiło, że trochę w tej dyskursie piłkarskim zrodziło się pytanie, czy pan Nagelsman to nie jest taki trochę menedżerski fraud?
0: Być może, bo nie oszukujmy się, że Niemcy po, co prawda, troszeczkę rozczarowującej kampanii na ich rodzimym Euro 2 lata temu w rozgrywanym w ich państwie.
1: Znaczy, chyba doszli do półfinału, z tego co pamiętam.
0: No ale
1: czyli nie jest aż tak źle.
0: Ćwierćfinału.
1: Ćwierćfinału i Kukureja w rok numer 1,
0: tak,
1: pamiętajmy.
0: I to wtedy, no wiadomo, jak wielkie nadzieje zawsze się wiąże w momencie, kiedy się jakby organizuje jedną z tak dużych imprez. No i no, Niemcy mieli chrapkę na to, żeby no poradzić sobie trochę lepiej. Być może zajść nawet do finału. Skończyło się jeszcze gorzej niż na Euro, bo to tylko 1:32 z tym Paragwajem. Z Paragwajem, którym wtedy się zachwycaliśmy, że potrafili taką no, potężną kadrę wyrzucić już na tak wczesnym etapie, po czym ta narracja obróciła się o 180 stopni, kiedy przyszedł czas na mecz z Francją. Oj, zawrzało w internecie od dyskusji i od no, bardzo negatywnej takiej postawy antypatycznej względem Paragwajczyków. No i myślę, że jeszcze taką jedną nacją, o której należy wspomnieć, i to jak dużo się zadziało względem tego, jak to wyglądało po odpadnięciu, to jest Korea Południowa.
1: Faktycznie.
0: Warto powiedzieć o tym, że Korea Południowa no, znalazła się w grupie A, czyli w takiej zbalansowanej grupie. Meksyk, Republika Południowej Afryki oraz Czechy, którzy swoją drogą też bardzo rozczarowali jako nasi południowi sąsiedzi, ale Korea Południowa rozczarowała chyba jeszcze bardziej względem oczekiwań swoich kibiców, ponieważ tam doszło do takiego stopnia, że selekcjoner kadry koreańskiej był przedstawiany w mediach państwowych jako wróg publiczny numer jeden. Jego
1: cenzurowali
0: Tak, on chyba nawet, jeśli to jest pogłoska bądź nie, on nawet uciekł z kraju, żeby przed obawą, przed linczem. No Czesi podobnie, Czesi też mówiono o tym, że tak super mogą sobie poradzić, a skończyło się na jednym punkcie i bardzo topornej grze, i to był taki, my się śmialiśmy troszeczkę w naszym kraju, że to taki najbliższy nam sercu naród, który można oglądać mecz o wszystko, mecz o honor, mecz otwarcia. No to jest taki właśnie, myślę, negatywny zaskoczeń.
1: A Szkocja też trochę.
0: Szkocja, ale to też wiemy, że to tak te powroty bywają różne, a z tych pozytywnych zaskoczeń, no to na pewno trzeba powiedzieć sobie o tych ikonicznych, myślę, już Kapowerdeńczykach, którzy nie przegrali meczu w grupie, 3 remisy, i to nawet w pierwszym swoim meczu z wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie mistrz świata, ale z Hiszpanią, no mecz z Argentyną, który też dla tych wszystkich pewnie obywateli tego malutkiego państwa zapadnie na, w pamięć do końca ich żyć, no bo równa walka z Argentyną 3-2, te piękne bramki, które padały podczas tego spotkania, no i nieśmiertelny, już zawsze będzie zapamiętany bramkarz Vozinha.
1: Vozinha, dokładnie tak.
0: Zaczęło się niewinnie, bo zaczęło się od hype'u na jego meczu z Hiszpanią, kiedy to nagle w ciągu meczu uzyskał miliony obserwujących na swoim koncie, zatrzymał się licznik gdzieś na granicy 30 milionów, jak patrzyłem jakiś czas temu. No ale te, jakby ta sława nie stała się takim po prostu historią jednego meczu, a właściwie całego turnieju w wykonaniu Capo Verde. No bo, co by nie mówić, pokazać się tak na pierwszym turnieju to jest naprawdę sztuka i każdy, kto chciałby, kto mógłby być na miejscu Capo Verde, naprawdę z pocałowaniem ręki mógłby taką historię przeżyć i myślę, że w kółko.
1: A Wielki Vozinha jeszcze oprócz obserwujących na Instagramie to zyskał sobie transfer do Colo-Colo chilijskiego, czyli nie najgorsza historia, czy szwówkę, który w sumie profesjonalnie zaczął grać w wieku, chyba z tego co czytałam, 25 lat.
0: Proszę bardzo.
1: Także to jest bardzo późne rozpoczęcie kariery. Ja bym jeszcze do takich zaskoczeń dała Norwegów, czyli też z tego, wiesz dlaczego ja im daję na zaskoczenia, bo bardzo często jest tak, że jeżeli przed jakąś imprezą kogoś się wskazuje jako czarnego konia, to później kończy się często takim ogromnym rozczarowaniem. Myślę często o Turcji w Euro 2000, nie, znaczy to było teoretycznie miało być 20, wyszło 21, ale wszyscy wiemy jak z Turkami się skończyło, a Norwegowie naprawdę dowieźli.
0: Tak, no.
1: Dowiosłowali się daleko.
0: Tak, to też znowu to jest jedna z takich historii, którą uwielbiamy, że znowu, no tak jak kiedyś Islandczycy na Euro 2016 klaskali tak rytmicznie, to Norwedzy mogli się poszczycić wiosłowaniem, no czy to w trakcie, czy też po spotkaniach wygranych przez no, ich kadrę narodową.
1: Dokładnie tak. Mówiliśmy o drużynach, to przejdźmy do piłkarzy, bo byli i tacy, którzy świecili swoją piękną grą najjaśniej, ale byli też i tacy, którzy tylko sprawiali, że człowiek chciał łapać się za głowę.

0: No więc tak, powiedzieliśmy sobie troszeczkę o nacjach, które zaprezentowały się tak bądź inaczej, a Julia wspomniała przed chwilą o indywidualnościach, które również nas zaskoczyły zarówno w ten sposób dobry, jak i w ten sposób zły. No i teraz może troszeczkę przewrotnie, zacznijmy sobie od tego, którzy z tych zawodników no, pokazali się z tej najwyższej, najlepszej możliwej strony, błysnęli no, kunsztem swoich umiejętności.
1: Czyli po prostu chcesz być miły od początku.
0: Tak, chcę być miły, zacznijmy troszeczkę przewrotnie. Ja zacznę od kogoś, kto już teraz prezentował światowy poziom, ale przez ostatnie wydarzenia w ostatnim sezonie troszeczkę to przycichło, mianowicie Jude Bellingham. No wiemy, że Anglik w ostatnim sezonie w Realu, mimo że nie miał jakichś fatalnych statystyk, to wiemy, że sam sezon Realu, cały zespół, no to była jedna wielka katastrofa. I wydawało się, że Bellingham no, troszeczkę zwolnił z tego gazu, który po prostu, no, pamiętamy go jeszcze z Borussii, ten pierwszy sezon w Realu. I wydawało się, że stawiano go w ogóle pod znakiem zapytania na początku mundialu, czy Bellingham w ogóle zacznie grać, czy nie będzie to jako zmiennik w ogóle kadry angielskiej. No, Bellingham odpowiedział w najlepszy chyba możliwy sposób, zdobywając 7 bramek, wybitnie przyczyniając się do tego, jak synowie Albionu wyglądali, że też zdobyli przez to trzecie miejsce, brązowy medal, czyli też najlepszy wynik w sumie tak naprawdę od ich Mistrzostwa Świata, no te naprawdę 60 lat temu? Chyba tak, albo 50, coś takiego.
1: To było dawno, to było dawno. Na świecie nie było.
0: Tak, zakładam, że wielu słuchaczy też nie było, chociaż Mateusz Boryk często powiedział, że pamiętamy różne rzeczy, na przykład pamiętamy...
1: Pamiętamy rozpoczęcie mundialu w 74.
0: Tak, tak. No więc ja uważam, że Bellingham jest takim zawodnikiem, którego na pewno należy docenić za jego wkład w grę. No i myślę, że z takich jeszcze zawodników to bym powiedział może o też... Tutaj myślę z Hiszpanów, na przykład taki Laporte, który też troszeczkę na zakręcie był, bo to wiemy, to do Arabii poszedł, tutaj wrócił do Bilbao, jego rodzimego, a pokazał się naprawdę fajnej strony. Tak jeszcze przeglądam po tych nacjach, które występowały, myślę, że tutaj na przykład, wiem, że to są Stany, ale no Balogun, myślę, że fajnie się pokazał z tej strony, nie licząc tego incydentu.
1: Wiesz, on sam nie mieszał się w to wszystko, to raczej tak, ludzie no, to też dla niego nad nim też, decydowali.
0: Ale to też plusik dla niego, że jakby się tutaj jakoś za bardzo
1: angażował. On z tego, co widziałam, odniósł się do tego, że sam krytykował tą decyzję, że zrobiono niepotrzebny szum, niepotrzebny cyrk wokół tego.
0: No więc też plusik dla niego. No i myślę, że to tak z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o takie tutaj decyzje moje kadrowe, że tak powiem, a... Co ty, Julii, uważasz, który jest dla ciebie zawodnik?
1: Mistrzów, bo warto oddać im to, co królewskie, to Rodri.
0: Tak.
1: Po raz kolejny gość, który może i nie ma asyst, może i nie ma goli, ale jeśli oglądasz mecz, to widzisz, jaki on ma wpływ w środku pola, jeśli chodzi o zatrzymywanie akcji przeciwnika, o gdzieś poprowadzenie jej do przodu i... Aż mi się przypomina, kiedy on zdobywał złotą piłkę i niektórzy się dziwili, jakim cudem on może taką nagrodę otrzymywać.
0: Bardziej się chyba Vinicius wtedy dziwił.
1: To się zdziwi chyba jeszcze bardziej. Pozdrawiam serdecznie Brazylijczyka, na pewno mnie słucha w tym momencie. Ale sam Rodri no, po prostu pokazuje, że jest to człowiek orkiestra. I teraz krążą pogłoski, że chciałby wrócić do Hiszpanii, do Realu i myślę, że jak kibiców, obywateli bolą fakt odejścia Pepa Guardioli, to odejście takiego piłkarza jak Rodri, myślę, że zaboli jeszcze bardziej. Co do takich piłkarzy, których ja bym pochwaliła, to też chciałabym spojrzeć na Argentynę i postać Messiego. Gościa, który też raczej już jest po tej drugiej stronie kariery piłkarskiej już
0: tak
1: prędzej.
0: Już dawno,
1: ale to jest też gościu, który w sumie on już nic nie musiał w tym kontekście udowadniać, ale jednak on był tą najjaśniejszą gwiazdą drużyny z Ameryki Południowej i myślę, że...
0: Przewijało się taki komentarz, kiedy Messi... chciał kończyć karierę po przegranym Copa America w 2016 bodajże. No komentatorzy mówili, że on przecież za chwilę będzie mieć 35 lat na mundialu, że to jest dla niego ostatni taniec, że tak naprawdę już powoli trzeba się godzić z tym, że Messiego nie będzie, że już trzeba patrzeć na ten świat futbolu bez niego, a tymczasem może nie tak młody Lionel Messi.
1: 39 lat już.
0: Tak, doprowadził do drugiego finału z rzędu Mistrzostw Świata swój naród, no i pewnie już nie zrobi tego. Mhm. Chociaż dla tych wszystkich ludzi z pokolenia mojego bądź Julii chcielibyśmy jeszcze zobaczyć tą jedną, jedyną walkę.
1: Tak, i z Ronaldo tak samo, bo to jednak no, dla nas to jest już dzieciństwo, później lata nastoletnie, tak. Teraz ta dorosłość i to jest takie oczywiste, że ta dwójka gdzieś się kręci, gdzieś gra i to będzie bardzo dziwne zobaczyć tak. Mundial bez nich. I ja teraz tak myślę o indywidualnościach, to ja bym zwróciła uwagę na jedną konkretną pozycję na boisku, jeśli chodzi o ten turniej, że był to zdecydowanie turniej bramkarzy.
0: Tak.
1: Liczba cudownych parad, cudownych obron na tym mundialu, to co nie wiem, wyczynił Emiliano Martinez chociażby w finale z Hiszpanią był tym, który sprawił, że tam nie padło dla Hiszpanów, nie wiem, chyba z 5 bramek pewnie może tak. I więcej. Jordan Pickford też, chociaż ten mecz z Norwegami był bardzo chwiejny w jego wykonaniu, oboje oglądaliśmy ten mecz. Tak z Meksykiem chociażby, co on wyczyniał, to też można tylko składać rękę do oklasków. Unai Simon, który dla wielu był to kwestionowany wybór, no bo jak możesz wybierać gościa z Bilbao, kiedy masz Davida Raya, najlepszego bramkarza Premier League, Garcia, który był najlepszym bramkarzem La Liga, a wybierasz sobie Unai Simona, no i pan Simon pokazał nam wszystkim, a no właśnie, tak. Dlatego był i Wozinia. Oczywiście nie każdy bramkarz też był najlepszym zawodnikiem danych drużyn, pozdrawiam serdecznie Fernando Muslera, ale naprawdę, jako osoba, która jest fanką bramkarzy i uważa ich za jedną z ciekawszych takich typem zawodnika, bo chyba wszyscy wiemy, że bramkarze to jest trochę inny rodzaj piłkarza, to ja to byłam
0: doceniana,
1: ja byłam w siódmym niebie widząc to, co oni wyczyniali. Ale myślę, że jeszcze sobie o jakichś aspektach mundialu porozmawiamy, bo jest o czym gadać, ale zostawiamy was z Calvinem Harrisem utworem Summer.

0: to było lato Calvina Harrisa i to lato, które w sumie jeszcze trochę trwa, ale w tym kontekście mundialowym wspomnieliśmy o piłkarzach, którzy mogą z podniesioną głową wracać do domów, no ale byli tacy, którzy może powinni trochę schować tą głowę w piach, bo nie zaprezentowali takiego poziomu, jakiego my chcielibyśmy oczekiwać. I chyba nie będzie zaskoczeniem, jeżeli my z Piotrkiem w tym momencie powiem wam, że jednym z naszych największych zawodów indywidualnych był chociażby Bruno Fernandes. I czy ogólnie słynna linia pomocy reprezentacji Portugalii, bo przed Mistrzostwami Świata ich sezony, czy to w Ligue 1, Premier League, złoto, błyszczeli, pokazywali się z następnej, najlepszej strony. Przyszedł Mundial, no i co się stało, Piotrze, powiedz, co się stało? No,
1: stało się to, że Roberto Martinez, już nie pracując selekcjoner reprezentacji Portugalii, sprawił magicznie, za dotknięciem swojej taktycznej ręki, że zarówno Bruno, zarówno Vitinha, zarówno João Neves stanowili taką praktycznie zbieraninę pomocników, którzy nijak mieli się do tego, żeby przyczynić się do lepszych wyników Portugalii. No, strasznie się to oglądało, kiedy się bierze pod uwagę, że Vitinha czy Neves to przecież triumfatorzy Ligi Mistrzów, triumfatorzy Ligue 1, Bruno Fernandes, może nie triumfator Premier League w tym wypadku, ale no, rekordzista pod względem zdobytych asyst w jednej stronie Premier League, no, szczególnie, że to była liczba 21 asyst i to też nie byle jakiej lidze, jaką jest Premier League, i jesteśmy naprawdę w szoku, że dało się tak to zepsuć. Kiedy się oglądało mecz 1/8 finału z Hiszpanią, to naprawdę to było przerażające, jaka tam jest nieporadność, że tak naprawdę tym motorem napędowym był, nie wiem, Nuno Mendes albo, nie wiem, Francisco Conceição, cokolwiek. Ale właśnie jeszcze zostając w kontekście Portugalii, powiedzieliśmy sobie o Messim, który dalej błyszczy, dalej ma to coś, że potrafi pociągnąć za sobą cały naród argentyński, a z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć o Cristiano Ronaldo. I nie mówię o tym, że za jego zły mundial to jest jedno, ale mnie osobiście bardzo boli fakt, że Ronaldo, okej, jest wiekowy, ale że to już nie jest ten Ronaldo, który brał piłkę, odpowiedzialność na siebie i po prostu, nawet jak mu coś nie wyszło, to była czasami poezja, to co potrafił zrobić. A teraz to było strasznie takie zachowawcze granie. Cofał się gdzieś do środka pola, próbował rozgrywać, jak nie on. I po prostu z perspektywy kibica, który pamięta tego Ronaldo w prime, tego, którego ubóstwiali praktycznie, no powiem, że pół globu, bo jak pominę Messiego, to będzie dosyć spore nadużycie. To przykrość na to patrzyło, że to już widać było, że to już końcówka jest kariery tego wielkiego człowieka. To na pewno jeszcze takich rozczarowań. Kolejny, myślę, wiekowy zawodnik, Luka Modric, który jeszcze 8 lat temu zdobywał złotą piłkę, prowadził Chorwację do historycznego sukcesu, jakim jest srebro na mundialu. No a teraz już wychodzą znowu te zmarszczki na czole i to zmęczenie, no chyba wiekowe, nawet nie sezonem, bo to ciężko powiedzieć, ale no, że jednak no, wieku nie oszukasz. Mamy oszukasz, tatę oszukasz, ale wieku nie oszukasz. No właśnie, to między innymi to, a z takich na przykład jeszcze, żeby zrobić taki tutaj równowagę, to z takich młodych gwiazd, które się miało mówić przed mundialem, to myślę, że największą

0: i z no, tym, co pokazał po prostu młody Iworyjczyk. No wiadomo, przed nim jeszcze naprawdę długa kariera, ale tak chciałem napomnieć z tego młodego pokolenia, że on jednak tak ten rozgłos spory, ale no, nie udowodnił swoimi występami tej wielkości i możliwości swoich.
1: Ja bym jeszcze chyba do antybohaterów dała Muslera, nad którym ja już się znęcam już chyba ponad miesiąc. Ale dlaczego? Jest to człowiek, który wcześniej zakończył reprezentacyjną karierę. Już prawie że legendarny bramkarz reprezentacji Urugwaju, ale wtedy przyszedł do niego jego syn i powiedział takie: ej tato, bo to może być naprawdę twój ostatni mundial, a weź pojedź, a weź przekonaj, zgódź się. Pojechał, pokazał się z naprawdę fatalnej strony w meczu z Hiszpanią, został przecież zmieniony w drugiej połowie i chyba taka lekcja płynie taka, że chyba czasami nie warto słuchać się porad z własnych dzieci i własnych pociech. A jeśli chodzi o takiego, ja go nazywam specyficznym bohaterem, nawet nie wiem, czy bohaterem, antybohaterem, ale człowiekiem z wyczynem tego mundialu, tak go nazwę, jest dla mnie Jordan Henderson, dla tych, którzy nie wiedzą. Człowiek ten, doświadczony reprezentant Anglii, zagrał na tym mundialu 6 minut z Paragwajem. A w meczu z Meksykiem zrobił rzecz niesamowitą. Otóż stał sobie na linii, dostał żółtą kartkę i nie zagrał ani minuty. Wszystko po to, żeby później próbować przeskoczyć przez banderę i sobie połamać rękę. Gratulujemy.
0: Tak, to jest z pewnością jeden z wyczynów. Jeden z momentów, o których jeszcze byśmy chcieli porozmawiać, o których też było naprawdę wiele. Ale zanim to John Newman i Love Me Again.

0: Julia wspomniała przed chwilą o ikonicznym występie Jordana Hendersona na tym mundialu. No i tym sprawnym krokiem przechodzimy do takiej naszej subiektywnej oceny tych najśmieszniejszych, najciekawszych momentów, które miały miejsce no, na skończonym już właśnie turnieju. No i cóż, mieliśmy trochę chyba dużo oczekiwania, szczególnie kiedy na pierwszym meczu, meczu otwarcia między Meksykiem a RPA wydarzyła się rzecz co najmniej wybitna, bo doszło, jedna z nowych zasad, która pojawiła się właśnie na mundialu, był fakt, że sędziowie tłumaczyli swoje decyzje, kiedy no, kończyli analizę VAR. No i tak się złożyło, że w tym meczu Meksyku kontra RPA no, wymagana była interwencja VAR, no i pan sędzia, że tak powiem, nie władał najlepszą angielszczyzną, co spotkało się z takim troszeczkę zdziwieniem, osłupieniem jednego z pomocników RPA, który troszeczkę nie rozumiał, co do niego zostało powiedziane. I ogólnie mało kto zrozumiał cały przekaz treści z ust sędziego.
1: Nawet bardzo, bo pamiętam, ten mecz oglądaliśmy tutaj z częścią redakcji. My też, była absolutna cisza w pomieszczeniu. Wszyscy tylko patrzyliśmy się na siebie z takim: ej, wy coś zrozumieliście z tego?
0: Tak, tak.
1: A jeśli chodzi o momenty sędziowskie, to nie możemy pominąć momentu z udziałem arbitra meczu Paragwaju, teraz nie pamiętam niestety przeciwko komu to było, może to było przeciwko Stanom Zjednoczonym, teraz nie pamiętam, bo oni byli razem w grupie. Czyli momentu, kiedy pojawiła się też inna nowa zasada, czyli zawodnik nie może mówić do drugiego z zasłoniętymi ustami, bo to grozi czerwoną kartką. A sędzia zauważył szybkie weryfikacja VAR-u i słynne number 10, Paraguay. Covered his mouth, decision, red card. Tutaj, doczekało to się remiksu, słuchajcie.
0: Tak, tutaj oczywiście wydźwięk tego był dużo głośniejszy, dużo bardziej agresywny, ale ze względu na zdrowie i słuch wasz i nasz sobie postanowiliśmy troszeczkę, że tak powiem, ugrzecznić tą wersję. Z innych sytuacji, które gdzieś były, to na pewno na pewno oczywiście występy bramkarzy, to były takie momenty, a to już gdzieś tam sobie wspominaliśmy o tym. To wiosłowanie Norwegów tak. Też na pewno przejdzie do historii.
1: Przyznaję się szczerze, nie wiem jak ty, Piotrek, ja miałam coś takiego, że czasami losowy moment w ciągu mojego dnia, ja byłam, nie wiem, na przykład gotować i tak dalej, i nagle mi się w głowie te obrazki, to ru odpalało tak. I sama miałam ochotę wiosłować tak. I musiałam aż się zatrzymować z takim, co ja robię.
0: Co jeszcze takiego było w sumie, jak gdzieś tam się przechodzi myślami? No, na pewno konkursy rzutów karnych były bardzo oj. Wyjątkowe na tym mundialu,
1: oj.
0: Bo wiązały się one nie z długością, nie z ich dokładnością, właściwie ich brakiem, bo wiemy, że szczególnie w tej początkowej fazie, gdzie te karne się pojawiały, te konkursy, no to zawodnicy nie grzeszyli skutecznością, powiedzmy sobie to wprost, czy to w meczu Niemców z Paragwajem, czy to w meczu Holandii z Marokiem. No, było to na pewno niecodzienny widok. Teraz na przykład karne Messiego, które no, przyzwyczaił mi się, że jeśli nie trafia, to są bronione przez bramkarza, a tymczasem pierwsze karne Messiego przeciwko bodajże Algierii. Messi nie trafia w bramkę.
1: To chyba właśnie niesamowita statystyka u Messiego, że to jest gość, który może ci ominąć ich zawodników, strzelić najpiękniejszego gola świata, a z karne to zawsze gdzieś była ta jego pięta achillesowa i wszyscy się śmiali, że ten idealny jego współczynnik wykorzystywania rzutów karnych to było poprzedni mundial, bo tam się specjalnie nie mylił i nagle, dobra, starczy, wracamy do ustawień fabrycznych.
0: Tak. No to właśnie to jest też bardzo fascynujące pod tym względem. Jeszcze tak sięgam pamięcią.
1: Ja, mój ulubiony moment to akurat nie to, co działo się na boisku, tylko poza nim, czyli momenty przyjaźni pomiędzy fanami Meksyku a Korei Południowej, bo wszyscy pamiętamy te obrazki z mundialu w Rosji, kiedy to dzięki Koreańczykom Meksyk wyszedł z grupy, bo Koreańczycy pokonali Niemców w tamtym mundialu i słuchajcie, to widać, minęło parę tych lat, a ta przyjaźń meksykańsko-koreańska ma się po prostu dobrze i było hermano coreano, czyli brat koreański i to były jedne z takich pokazów, że piłka nożna to jest taka dyscyplina, że może łatwo jednoczyć ze sobą ludzi. Takimi małymi rzeczami i ktoś może powiedzieć, że okej, minęło tych ładnych parę lat, ale jak widać Meksykanie doskonale pamiętają, co stało się na mundialu w Rosji.
0: No, zdecydowanie tak. Cóż, myślę, że powiedzieliśmy sobie dosyć sporo o tym, co wydarzyło się w minionych
1: Myślę, że tak, ale ja wiesz co, byłby błąd teraz skończyć, bo musimy jeszcze chyba powiedzieć chociaż jedno zdanie o zwycięzcach tego mundialu.
0: No tak, zdecydowanie, to masz rację.
1: Musimy.
0: No cóż, ogólnie troszeczkę ta wygrana była zapisana w gwiazdach, bo wiemy po 16 latach mecz pierwszy otwarcia Meksyk z RPA. Finał. Gol w doliczonym czasie dogrywki.
1: Hity muzyczne mundialu robi Shakira.
0: Tak. W składzie Hiszpanii gra zawodnik z nazwiskiem Torres, z pierwszą literą imienia F. Drużyna, która przegrywa finał, otrzymuje czerwoną kartkę w trakcie tego spotkania. No niemniej jednak Hiszpanie no, zdecydowanie zasłużyli na tą wygraną i Luis de la Fuente jest absolutnym szefem w kontekście tego, co zrobił z tą kadrą, co robi z tą kadrą, no bo drugi duży, wielki turniej wygrany z rzędu, oczywiście wcześniej Euro 2024, a teraz jeszcze kiedy się spojrzy na to, że tylko jedna bramka stracona i połączenie to z kapitalną ofensywą i żelazną defensywą, no to jest coś naprawdę wybitnego. Aż się przypominają czasy Vincente del Bosque, który wygrywał trzy kolejne wielkie turnieje z rzędu. Hiszpanie mają okazję to powtórzyć? Czy się to wydarzy? Ciężko powiedzieć, aczkolwiek patrząc na to, jak ta kadra wygląda, jaki tam jest talent,
1: ile tam jest
0: jakość
1: młodych zawodników, że na tym Euro, co będą za dwa lata, to oni będą dopiero mieli po 20 parę lat.
0: No
1: będą
0: tak.
1: Młode chłopaki.
0: Właśnie, że to będą wchodzić w swój prime, więc tak naprawdę jeszcze nie wszyscy są w idealnej formie, na przykład dla Lamine Yamal, chociaż na tym turnieju troszeczkę rozczarował. Nico Williams, Gavi, Pedri, nawet ten Rodri wspomniany wcześniej też jeszcze będzie w sile wieku, jak praktycznie cała kadra, więc no, mi przynajmniej nie pozostaje nic innego jak pogratulować Hiszpanom, bo w 100% jest to zasłużone zwycięstwo. Chociaż mam wrażenie, że przed tym mundialem nikt poza jej sport nie przewidywał takiego wyniku, bo musicie wiedzieć, że jeśli interesujecie się takimi rzeczami, to EA Sport, czyli kanadyjska firma, która no, od lat wypuszcza gry z serii FIFA, bądź teraz EA FC, po raz piąty z rzędu poprawnie wytypowała, kto wygra mundial, więc no coś tutaj chyba jest na rzeczy. Trzeba było myśleć o tym wcześniej. Kanadyjczycy chyba wiedzieli.
1: I w ogóle nie organizować mundialu. Dobra, tak, wszystko. No dajcie właśnie puchar Hiszpanom. Tak. Ja bym tylko powiedziała gratulacje do Hiszpanów. To akurat byli jedni z moich faworytów do zdobycia tego trofeum i mogę sobie tylko, wiesz, tak poklepać się po plecach, że trochę miałam nosa do tego i faktycznie to, co Del Fuente robi, to jest rzecz niezwykła, że ma tak utalentowaną obecnie kadrę Hiszpanów, że zdobywa kolejne wielkie trofeum. Zobaczymy, co będzie na najbliższym Euro, bo wiemy, że jest jedna kadra, która na najbliższe Euro tym bardziej będzie się chciała postarać i mam na myśli tutaj synów Albionu, ponieważ następne Euro jest między innymi w Anglii, bo to będzie Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia, więc myślę, że tam presja dopiero będzie ogromna na Tomasa Tuchela, więc piłką rządzą Hiszpanie. Żyjemy w kolejnej erze La Furia Roja, która nie jest aż tak daleko, jeżeli patrzymy na czas od tej wcześniejszej. To jest jakieś, co prawda, ponad 10 lat różnicy, ale mimo wszystko
0: znaczy,
1: żyjemy.
0: Bo my zawsze mam wrażenie, że Hiszpanie jest taką tiki-taką, tą piękną grą, wizją pięknej gry, a kiedy przyszło co do czego, kiedy się patrzy na Hiszpanię, która wygrywała mundial wtedy, a która wygrywała teraz, to tam nie było jakiegoś polotu i tak dalej, tam była generalnie rzetelna praca i tak naprawdę wykonywanie swojej pracy od pierwszej do 90 minuty, jak nie dłużej. I to jest coś, co chyba często ludziom umyka, że to
1: ja
0: nie
1: myślę,
0: jest,
1: że na taki sam koniec jestem w stanie wskazać jeszcze jedną różnicę między tą kadrą a tamtą La Furia Roja. na najbliższym klasyku raczej nie będziemy widzieć dantejskich scen, jak się piłkarze, którzy niedawno podnosili trofeum, prawie pozabijają, bo Kukureja dopiero co przejdzie do Realu. Kto wie, może Rodri przejdzie, bo takie plotki głoszą, ale myślę, że to już nie te czasy klasyków, żeby oni faktycznie rzucali się do gardeł, ale to się zobaczy. I takim miłym akcentem kończymy w pełni ten mundial.
0: Teraz już w pełni kończymy.
1: Tak, kończymy. Wracamy
0: do piłki klubowej.
1: Wracamy do piłki klubowej, czyli słuchajcie keksu, bo chłopaki jak zwykle będą gotować coś o naszej wspaniałej ekstraklasie, która obchodzi stulecie, słuchajcie, tak. Więc tym bardziej warto słuchać. A niedługo wraca, no właśnie, czy wraca na Wyspiarskiej Murawie, Piotrze?
0: No cóż, teraz możemy zdradzić, że nasza audycja przejdzie pewien rebranding, ponieważ kończymy z nazwą na Wyspiarskiej Murawie, przechodzimy na Królewski Futbol, ale do tego jeszcze trochę czasu, bo premier...
1: Do tego czasu, a teraz cieszmy się chociażby z tym, że Lech Poznań pokonał przecież Duńczyków wczoraj w walce o udział w Lidze Mistrzów, ale tak jak wspominałam, myślę, że chłopaki z Keksu powiedzą o tym więcej. A byli teraz z wami w Planecie Sportu
0: Stachura
1: oraz Julia Okoniewska i słuchajcie Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Preview. Meteor Exe. Tak, już mamy tutaj kilka minut po godzinie 18, więc pora na Meteor Exe w Radiu Tygodniku Radia Meteor, czyli garść tutaj ciekawych informacji ze świata gier i technologii, bo z tym właśnie dzisiaj do was przychodzę. Czyli co tam się ostatnio w tym giereczkowie działo? No, trochę się działo, między innymi myślę, że wszyscy fani, wszyscy Polacy tutaj dumnie cieszą się z tego, że zobaczymy już na Gamescomie, czyli tutaj pod koniec sierpnia, Wiedźmina, ale o tym porozmawiamy zaraz po krótkiej piosence, ale jeszcze chcę tutaj wam powiedzieć, że choć mamy wakacje i troszkę taki sezon ogórkowy, no bo dużych premier nam jednak brakuje. Tak spokojnie, nie bójcie się, bo jeszcze tylko miesiąc i będziemy dotrzemy do naszego września i października, gdzie czeka nas po prostu przypływ premier, ale na tą chwilę możemy się pocieszyć tym, co mamy, a możemy też na przykład zagrać w jakieś ulubione produkcje, więc dla tych, co może tęsknią trochę za Night City i za tym, co tam można było podziwiać w tym mieście nocy, no to tutaj Phantom Liberty i Dawid Podsiadło na antenie Radia Meteor.

Ale nam tutaj zagrało właśnie Phantom Liberty w wykonaniu Dawida Podsiadło. No i my wracamy tutaj do tego, co tam ostatnio w Giereczkowie się działo. No i najważniejszą, myślę, że informacją ostatniego dnia jest to, że wiemy, kiedy zostanie pokazane trochę więcej z nadchodzącego do dodatku do Wiedźmina 3, czyli Pieśni Przeszłości, no bo wszyscy wiemy, no ostatnio hucznie były te wszystkie plotki, czekaliśmy na to, kiedy CD Projekt w końcu stwierdzi, że to jest ten czas, żeby potwierdzić te plotki. No i tak było, to było z 2 miesiące temu, no i nagle dostaliśmy ostatnio informację, że już oficjalnie zostanie ten ukazany coś więcej na Gamescomie, a dokładnie na Opening Night Live, czyli wydarzeniu, które organizowane przez Jeffa Keighley'ego, takie trochę, ci co go znają z The Game Awards, Summer Game Fest, to wiedzą, o co chodzi, czyli wydarzenie, gdzie po prostu pokazywane będą kolejne trailery, będą występować ludzie związani z branżą, opowiadać o nadchodzących produkcjach, nie inaczej będzie teraz, gdzie zobaczymy po prostu na tym Opening Night Live właśnie Wiedźmina, właśnie dodatek do Wiedźmina 3, czyli Pieśni Przeszłości. No na tą chwilę nie wiemy o nich zbyt wiele. CD Projekt bardzo mocno ukrywa to, o czym tak naprawdę będzie ten dodatek, poza samym tytułem, no i ewentualnymi grafikami promocyjnymi, które fani starają się rozszyfrowywać, więc no, musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale spokojnie do 25 sierpnia, no praktycznie ponad miesiąc, więc na spokojnie myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie wytrwać i przede wszystkim cieszyć się tym, że no będzie można wrócić do tego jakże ukochanego przez wszystkich Polaków, nie tylko świata, no i mam nadzieję, że też macie czas na to, żeby zablitować swoje komputery, bo przypominam, Wiedźmin 3 przez ten dodatek będzie miał podniesione, no dlatego dodatku będą podniesione minimalne wymagania, które warto sprawdzić na stronie CD Projektu, no bo no nie chcemy, żeby się trochę rozczarować na premierę, a myślę, że no to będzie na tyle duże wydarzenie, że każdy będzie chciał po prostu spróbować ograć. Więc jak wspominałam, 25 sierpnia na razie czekamy, ale możemy sobie posłuchać trochę i wrócić tymi wspomnieniami do, ojej, już ponad 10 lat, no to ile? 11 lat temu do premiery Wiedźmina 3 i Silver for Monsters właśnie soundtracku z Wiedźmina 3.

Manuel Maila na antenie Radia Meteor, no co, no już nie mogę się doczekać tego kontrrezonant we wrześniu. No myślę, że fani Remedy są tu ze mną zgodni, że także się nie mogą doczekać, więc no chociaż sobie trochę umilimy ten czas i posłamy tego świetnej nuty właśnie z ostatniego zwiastuna do kontrrezonant. No ale teraz przechodzimy do informacji, które myślę, że rozgrzeją przede wszystkim fanów produkcji ze studia Bethesda, no bo można się było czuć trochę rozczarowanym podczas pokazu Xbox Showcase, gdzie teoretycznie mieliśmy dostać wiele różnych produkcji, no i Bethesda także musiała się na nim pojawić jako studio, które należy teraz do Microsoftu i do Xboxa, no ale jednak rzeczywiście nic takiego się dużego nie ukazało. Bethesda głównie pokazała patch notes, czy to do Fallouta 76, czy do Elder Scrolls Online, więc no nic z oglądania dużych premier, no czegoś, czego tak naprawdę chcieliśmy, czego oczekowaliśmy jako fani, jako gracze, więc no tutaj rozczarowanie było jak najbardziej widoczne, ale na szczęście Todd Howard postanowił, że jednak może nie na tej Xbox Game Showcase, ale powie, co się dzieje, bo dzieje się dużo, jak widać w Bethesdzie, gdyż zostało oficjalnie potwierdzone, że Bethesda pracuje nad remasterami zarówno Fallouta 3, jak i Fallouta New Vegas, czyli no jeśli chodzi dla fanów właśnie tej serii, no to przecudowne informacje, no Fallout New Vegas jedna z najbardziej uwielbianych i ukochanych przez fanów tej serii właśnie odsłona i tak samo Fallout 3 trochę może mniej, ale nadal bardzo, bardzo dobrze odebrana odsłona i jeśli chodzi o te Fallouty typowo od Bethesdy z pierwszej osoby, no to był ten pierwszy taki, który mocno się gdzieś przebił. Dlatego no takie remastery, jakby nie patrzeć, to jest duża, duża zajawka. No i widzimy, że w Bethesdzie się bardzo dużo dzieje. Sam Todd Howard powiedział, że no jeszcze nie ogłaszamy żadnych dat, ale no pracujemy, więc no musimy być cierpliwi. No i chyba lepiej, że nie ogłaszają jeszcze żadnych dat, no bo różnie z tym bywa, ale dla tych, co nie mają dość jeszcze po tej informacji z remasterami Fallouta 3 i Fallouta New Vegas, no to uwaga, również są prace nad Falloutem 5. Taki jest na razie tytuł. Nie wiemy, czy on się zmieni, czy dostanie jakiś podtytuł, czy będzie to cokolwiek. No ma być to po prostu oficjalna część, kolejna tak naprawdę oficjalna część tej serii, główna odsłona i wiemy, że ogólnie wstąpiła w preprodukcję, czyli no jest na etapie takim dosyć początkowym, ale powstaje na Creation Engine 3, więc myślę, że fani jak najbardziej mają na co czekać Fallouta, no bo tu się dużo będzie działo. Może trochę można być rozczarowanym, że mimo wszystko serial Fallout na Amazonie się dosyć dobrze ogląda i Bethesda w jakiś sposób niezbyt dobrze to wykorzystała, bo powinniśmy dostać jakąś nową odsłonę. Tak no przynajmniej mamy potwierdzenie tu od samego Todda Howarda, czyli szefa tego studia, że musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość, no bo no nic innego tak naprawdę nam nie pozostaje, a przynajmniej wiemy, że marka nie jest martwa i nie będziemy słyszeć tylko o kolejnych patchnotesach do Fallouta 76. Przekazuje też to sam Todd Howard, bardziej jego ekipa, że na dzień Fallouta w 30 urodziny w serii właśnie, które będą w przyszłym roku, też czeka coś specjalnego dla fanów, więc może wtedy zobaczymy jakąś nie wiem, czy zapowiedź, czy może nawet premierę, ale myślę, że raczej zapowiedź. Niektórzy tutaj spekulują o Fallout New Vegas 2, bo jest to część, która ma być bo jest pewna część, którą taki projekt, w którym współpracuje Bethesda z Obsidianem, więc no najbardziej takim, myślę, przychodzącym na język jest tutaj New Vegas 2, ale na to nam przyjdzie jeszcze poczekać. No i uwaga, cały czas czekamy na to, co się dzieje z Elder Scrolls 6, zastępcą Skyrima, w końcu no już mamy jakby nie patrzeć 15 lat, więc no czekamy, też wiadomo, już chyba 7 czy 8 lat minęło od tego słynnego zwiastuna na pokazie xboxowym, gdzie widzieliśmy po prostu piękne pasmo górskie. Na tą chwilę wiemy, że jest to główny projekt Bethesdy, to właśnie nad tym się skupia teraz cała ekipa. No i jest to ten projekt, który teraz po prostu jest na szczycie w hierarchii, jeśli chodzi o kolejność działań w samej Bethesdzie. Dlatego no cóż, no, będę się powtarzać, no ale no nie poznałem nic innego, jak uzbroić się cały czas w cierpliwość, no bo przynajmniej wiemy, że teraz jest, że nie jest to preprodukcja, że jednak idzie ten projekt cały czas, no i chyba wystarczy po prostu czekać, no bo nic innego nam nie pozostało, a sama Bethesda, jak widać, przynajmniej chciała wyjść trochę z inicjatywą, bo przekazała to we wpisie na mediach społecznościowych, więc z pewnością czuła, że gracze mogą czuć się trochę niedoinformowani i trochę też zmęczeni tą ciszą medialną, no bo ile można czekać na jakieś dobre singleplayerowe produkcje, no bo w końcu to my jako gracze kochamy najbardziej, więc może teraz czas na coś takiego właśnie nostalgicznego, czyli R7 Go Tell Aunt Rhody.

Go Talent Road i na antenie Radia Meteor. No, no można było trochę wrócić z tych czasów właśnie 2017 Resident Evil 6, ale spokojnie, my jeszcze nie odchodzimy od tematu Bethesdy i samego Todda Howarda, bo podzielił się on ostatnio dosyć interesującą informacją, która myślę, że może wielu z nas zaskoczyć, a otóż przyznał on, bo po tym wpisie, który wywołał dosyć duży szum na mediach społecznościowych w związku z nowymi projektami, na Reddicie, na takim portalu do dzielenia się, no ale nie będę chyba tłumaczyć, czym jest Reddit, no ale na portalu do dzielenia się informacjami, zakładania konkretnych forów, szef Bethesdy skomentował owy wpis i powiedział tak: czołem Reddicie, zaglądam tu bardzo często i czytam wasze komentarze. Wielu z nas tak robi i bardzo doceniamy pasję, jaką darzycie naszą pracę. Wiem, że nie wrzucam postów i zazwyczaj siedzę cicho. Dzisiejsze ogłoszenie to próba zmiany tego podejścia i zarazem przedstawienie wszystkim, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie lata i co nadchodzi. Wiecie zatem, że stale was słuchamy i mówicie nam, co możemy ulepszać. Zdziwilibyście się, jak wiele świetnych pomysłów zaczerpnąłem z Reddita, zatem głosujcie na wasze ulubione, a je wykorzystam. Może. Więc tak, tutaj zawdzięczam tłumaczenie portalowi CD Action. Więc co mogę powiedzieć, to jest tyle, że no, Todd Howard bierze jakieś inspiracje z Reddita. Ci, co znajdują się, co jakby nie patrzeć, korzystają z tego portalu, mogą właściwie sobie gdzieś tam wyobrazić, co takiego można tam znaleźć. Przede wszystkim wiedzą, co można tam znaleźć i nie wszystkie rzeczy są może totalnie pozytywne, ale jak widać, to Howard stara się przede wszystkim słuchać tutaj głosu graczy i może jest to z jakiegoś powodu powód, dlaczego tak długo czekamy na te kolejne produkcje spod jego ręki i nie wiem, może czeka na tą wielką inspirację, na ten jeden wpis, który odmieni jego życie. No tego nie wiemy, ale może doczekamy się jakichś questów nawiązujących do redditowej kultury. Ja bym się nie zdziwiła, jeśli nie wiem, może jakieś MAA albo inne ciekawe pasty by się nagle pojawiły właśnie w takim Elder Scrolls 6. Kto wie, kto wie. No zresztą, jeśli chodzi o samo takie polecenie, żeby pisać, komentować, bo Bethesda tego słucha, no to jednym z komentarzy z największą ilością polubień jest ten mówiący o wciąż rozwiązanych problemach technicznych remake'u Obliviona, który choć szumnie shadow dropowany, szumnie zdobył popularność, tak nadal zmaga się z problemami, więc jak widać, no musi po prostu Bethesda wziąć to pod uwagę, no i chyba w tej chwili za bardzo nie ma wyjścia, chociaż jak sam Todd Howard mówi, może je wykorzystamy, może nie, to zależy od tego, jak oni do tego podejdą, więc no też wiemy, jaki Todd Howard jest i jeśli coś działa, to po prostu działa. Do tego posłuchajmy czegoś, co zadziałało i Dragonborn na antenie Radia Meteor.

Tak, to był Dragon Ball na antenie Radia Meteor, czyli tutaj jedna z tych takich piosenek, które umilały nam czas podczas grania w Skyrim, to już o wiele, wiele lat temu. No teraz przechodzimy do, nadal zostajemy trochę uzielonych, no bo będziemy tutaj mówić o samej kondycji Xboxa, no bo dużo się dzieje, mieliśmy to wielkie oświadczenie Asha Sharmy, która mówiła nam, że są wielkie zmiany, że musieliśmy zwolnić bardzo dużo ludzi, no tam poszło ponad 3000 stanowisk, więc zdecydowanie wielkie, wielkie czystki u zielonych, no ale w związku z tym mają iść też rewolucja, ma iść z tym, że zmieniamy trochę naszą strategię, zmieniamy trochę strategię tutaj wydawniczą, trochę strategię tym, w co idziemy, no bo jak wiemy, przez te ostatnie lata takim wielkim, tym najważniejszym tak naprawdę produktem miał być Game Pass, czyli no abonament zawierający gry, gdzie za niezbyt duże pieniądze mieliśmy ogrywać te nawet największe tytuły od największych wydawców, to są po prostu no same perełki od nawet gier indie do tych gier AAA, więc no coś, co miało po prostu przybliżyć nam granie w jak najmniejszej cenie, żeby też było po prostu wszystko dla ludzi. No, jak się okazało, Game Pass nie był tak wielkim sukcesem, jak oczekiwał tego Microsoft, no bo nie dobili do 77 milionów subskrybentów i jak mówi Mike Brown, był to były dyrektor kreatywny Forza Horizon 5 i też współzałożyciel studia Maverick Games, on skomentował te usługi, że właśnie Game Pass mógł być trochę z jednym z powodów, dlaczego właśnie tak się że te zwolnienia są jakby nie patrzeć efektem porażki samego Game Passa i tego, że nie sprostał on oczekiwaniom, no bo miał on tak napędzać po prostu, bo sam Game Pass miał napędzać kolejne przejęcia kolejnych wydawców, no bo trzeba było czymś zasilać naszą bibliotekę gier. No i nic dziwnego, no jeśli mamy gdzieś tam uzasadnić tą cenę, tak jak na Netflixie cały czas musi się pojawiać po prostu seria za serialem, film za filmem, żeby można go było po prostu konsumować. No i to coś takiego liczy właśnie Microsoft, że zrobią sobie takiego Netflixa, czyli usługę, którą będzie miał każdy, gdzie teoretycznie za jakieś 50 zł na miesiąc będzie można ogrywać gry i nie przejmować się tym, że trzeba będzie kupować kolejne, no bo zawsze będzie coś do grania. Jak się ma Game Passa, to nie można narzekać na to, że się czegoś nie ma, chociaż można się z tym trochę kupić, patrząc, że Game Pass to tylko abonament, który nie daje nam własności do tych gier, więc tutaj pewno gracze dlatego nie byli aż tacy skłonni do po prostu bycia subskrybentem Game Passa. No i tutaj mamy to według Mike'a Browna właśnie to jest jedną z przyczyn, czyli to, że ten Game Pass nie okazał się takim sukcesem, bo tu warto powiedzieć, że pod koniec 2026 roku usługa osiągnęła około 30 milionów subskrybentów, więc jeśli chodzi o te planowane 77 milionów, no to no widzimy tutaj bardzo duże niedoszacowanie i jak widać no ciężko po prostu powiedzieć, czy ta taktyka miała rzeczywiście rację bytu, no bo mimo, że Xbox się starał, no przejmował kolejne studia, kupowali i po prostu no, wydawali pieniądze na lewo i prawo, tak no, nie szła za tym jakość, którą jak widać gracze oczekują, no bo Game Pass też do najtańszych nie należał, co chwilę miał też podnoszone ceny, więc nawet jak coś na początku wydało się atrakcyjne, to z czasem po prostu zaczynało trochę bardziej boleć. No i też trzeba przyznać, że po prostu gracze wolą posiadać swoje gry i ciężko ich odciągnąć od tego, że grają sobie w jedną grę i przestaną opłacać abonament i już nigdy nie będą mogli w nią zagrać, albo to, że gra, którą grają aktualnie, za 2 miesiące na przykład zniknie, więc muszą się pośpieszyć z jej przejściem. Dlatego możliwe, że ta taktyka była jednym wielkim błędem, chociaż myślę, że nadal znajdą się zwolennicy, którzy Game Passa lubią i stwierdzają, że jest to naprawdę dobra rzecz. Zresztą sam Mike Brown mówi, że jest wielkim zwolennikiem właśnie Game Passa i że bardzo mu się podoba inicjatywa, gdzie za nie dużą jakby cenę i szeroką bibliotekę tytułów i przede wszystkim wygodę mogło powstać przede wszystkim wiele gier, no bo tutaj też Microsoft po prostu wspierał wiele studiów i tego, żeby te gry się ukazywały, że nawet jeśli coś nie mogło być sfinansowane w sposób niezależny, wydać się w sposób jako zwykła gra, no to przynajmniej Microsoft mógł dodać po prostu pieniądze za to, że na przykład jest ekskluzywna w Game Passie i dzięki temu studio mogło w ogóle grę skończyć, co nie zawsze jest oczywiste, jeśli jest się niezależnym, małym wydawcą. No, w tej chwili możemy raczej podejrzewać, że Game Pass przestanie być priorytetem, jeśli chodzi o Microsoft, no i tutaj jeśli chodzi o przejęcie przez Asha Sharmę firmy, no to ma zacząć się procedura tego odchodzenia od tej abonamentozy i tych takiej usługowości i
jednak chcemy powrócić do takiej odbudowy samej marki, skupić się na grach ekskluzywnych, co się dzieje. Na ostatnim showcase widzieliśmy, że już kolejne gry będą ekskluzywami, więc jakby nie patrzeć, no mamy po prostu dużą zmianę i tych zmian jeszcze się pewno wiele, wiele napatoczy w trakcie rozwoju samego Xboxa, no bo już niedługo pewno będziemy mówić o nowych generacjach, więc z pewnością też nowy Xbox po prostu przyniesie nam coś nowego, przyniesie nam coś nietypowego, no bo jakoś muszą po prostu przekonać do siebie nie tylko innych, nie tylko jakby własnych tutaj zapaleńców, ale też osób od innej strony, no bo jeśli Sony oficjalnie przestaje wydawać gry w pudełkach, to może to jest czas, żeby Xbox powiedział, a może my jednak będziemy jeszcze wydawać, więc może chodźcie do nas, albo zaproponują coś innego. To jest tylko gdybanie, ale my możemy zobaczyć rzeczywiście, że się w tym Xboxie obudzili i nie wszystko jest stracone i nie musimy się bać, że zniknie nam z tego rynku, bo po prostu miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie na prostą i my przede wszystkim się będziemy cieszyć jak najlepszej jakości grami, bo to o to w tym chodzi, żebyśmy mieli po prostu dobre produkcje do ogrywania sobie po godzinach po pracy. Więc teraz czas na Bite Marks na antenie Radia Meteor.

Przechodzimy teraz, niedawno się skończył mundial, więc przechodzimy teraz do piłkarskich klimatów, gdyż oficjalnie, chyba że jest to jakiś błąd, ale raczej w to wątpię, oficjalnie EA Sports, tak to się nazywa, EA Sports FC, musiałam sobie przypomnieć, no była FIFA, czyli gry piłkarskie, no znane wszystkim na całym świecie, no wielka, popularna seria, z której, no którą grają bardzo wiele, które gra bardzo wiele milionów ludzi, dostanie kategorię 16, jeśli chodzi o klasyfikację PEGI. Tak, poszła taka informacja w świat, a dokładnie za pomocą nikogo innego jak klubu Pogoni Szczecin, czy naszego lokalnego polskiego klubu z Ekstraklasy, gdzie udostępnili zdjęcie Karola Grosickiego, który trzyma właśnie okładkę FC27, który ma znaczek PEGI 16, więc wow, jest to duża informacja, no bo FIFA zawsze była i EA Sports FC było zawsze grą, która była taka kierowana do wszystkich, no przyjazna wszystkim, czy to dla najmłodszych, czy to dla najstarszych, no co może być złego w grze piłkarskiej, ktoś by się zastanawiał, no co, no, to czysty sport, no nic innego się nie dzieje. No właśnie, ale już od dawna są wielkie głosy w związku z technikami hazardowymi, jakie są prowadzone w kolejnych odsłonach tej serii, no, które zostały podnoszone przez Parlament Europejski, czy inne izby na całym świecie, no bo no, jest to jedno z najgorszych uzależnień i najmłodsi jednak nie powinni mieć dostępu do takich treści, no bo wychowuje to przede wszystkim złe nawyki i tego raczej nikt nie chce, a mówimy tutaj dokładnie o FIFA Ultimate Team, czyli trybu, który polega na otwieraniu kolejnych paczek z kartami i zdobywaniu jak najlepszych kart, żeby stworzyć jak najlepszy zespół. No tutaj gracz jest po prostu zachęcany do tego, żeby nakupował tych paczek jak najwięcej, w których nie wie, co się znajduje, ich zawartość jest losowa, po to tylko, żeby zdobyć te jak najlepsze karty, żeby stworzyć jak najlepszy zespół. Więc nic dziwnego, że zaczęło bić na alarm wiele przede wszystkim środowisk, które nie podobają

EA się po prostu skłoniła do tego, żeby zmienić to ograniczenie wiekowe, to się może trochę odbić na nich, no bo może w tej chwili rodzice się bardziej zastanowią, jak zobaczą, że gra piłkarska ma ograniczenie 16+, dlaczego? I wtedy w wypadku researchu się dowiedzą, że są tam treści, które mogą być szkodliwe i mogą porozmawiać z dzieckiem, mogą mu nie kupić tej gry. Czy to się odbije na samej sprzedaży? Raczej wątpię, myślę, że raczej nie stracą tych wielkich milionów, które zarabiają, ale jest to jakiś krok w dobrą stronę, żeby przede wszystkim informować, bo o to jest najważniejsze, żeby każdy wiedział, co kupuje i nawet jeśli jest to po prostu jakiś rodzic kupujący dziecku gierkę, to żeby wiedział, co się z tym wiąże, żeby nikt nie wpadł w większe kłopoty, dlatego taka technika tylko wyjdzie wszystkim na plus, a my możemy się cieszyć, że tą wielką informacja jest tutaj polską pogonią Szczecin i Kamilem Grosickim po prostu sygnowana i kto wie, może to być też błąd, może się okazać, że była źle druknięta okładka, ale raczej w to wątpię. Ja bym Pogoni Szczecin wierzyła na tych socjalach, nie wiem jak wy, może się mylę, ale teraz może trochę wrócimy. Avicii The Nights i to jest utworek, który nam w dawnych Fifach ładnie grał.

The Nice na antenie Radia Meteor od Avicii. No, jak najbardziej trochę rozbujaliśmy tutaj imprezę. No i przechodzimy teraz do informacji z, myślę, największej premiery ostatnich dwóch tygodni, czyli Assassin's Creed Black Flag Resigned, czyli remake'u po prostu odsłony Black Flag, który podbił serca graczy i przede wszystkim podbił wyniki sprzedażowe, bo w tydzień od premiery sprzedał ponad 3 miliony egzemplarzy. No naprawdę imponujący wynik, który przebił ostatnią główną odsłonę, czyli Assassin's Creed Shadows. I no, możemy tutaj psioczyć, że za dużo tych remake'ów na rynku, że co chwilę tylko same remake'i, czy to remastery, że już nic nowego w tym giereczkowie nie wychodzi, ale jak przychodzi co do czego, to te remake'i się po prostu bardzo dobrze sprzedają i można powiedzieć, że Ubisoft po prostu dobrze zdecydował. I mówię, no ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, jeśli chcemy cały czas narzekać na te remake'i, jeśli

I taki Assassin's Creed nam tłumaczy, że właściwie to jest dobra droga, bo gracze po prostu tego chcą i chcą grać w te swoje produkcje, w których się zakochali dawno temu i sam Ubisoft z pewnością ma też co do świętowania, chociaż ostatnio była też kolejna fala zwolnień, więc no... I z kilkudziesięcioma pracownikami się musieli pożegnać z oddziału w Barcelonie, więc no, jest to taka trochę łyżka dziegciu tutaj w beczce miodu, ale no, jak najbardziej mają co świętować i przede wszystkim no, gracze mogą się cieszyć tutaj powrotem w buty Edwarda Kenwaya i wyruszeniem po prostu po Karaibach na wyprawy statkiem, no bo jest co próbować, odsłona jest dosyć mocno odświeżona, ma kilka zmian, może nawet kontrowersyjnych, no ale to musicie się sami przekonać i sami spróbować, no bo 3 miliony kopii już sprzedanych, 3 miliony piratów już się cieszy i też przede wszystkim spędza swój czas i no też przyznaję, że jest to dobra gra teraz na wakacje, no bo nic tak dobrze nie, nam nie pomaga, jak mamy na przykład taki deszcz za oknem, czy wiatr, czy zachmurzenie, jak wyprawa po prostu nad morze w pełnym słońcu i próba podbicia czy to innych statków, czy to odwiedzenia kolejnych lokacji, spróbowania skoczenia zwierzy do stogu siana, no to jest to, co asasyni lubią najbardziej, no i to, co też lubią sami asasyni Black Flagu, no to szanty tutaj morskie, które zaraz na ten Irlandia Meteor.

Ale nam się tutaj piracki klimacik zrobił na antenie Radia Meteorii. Tym niestety nie tylko będziemy już kończyć naszą audycję, ale mam tu dla was jeszcze garść takich szybkich newsików, co tam się jeszcze tym Gileczkowie działo, co by jeszcze warto wspomnieć. No i tutaj z kolejnych przykrych informacji, no to zwolnienia utwórców Disco Elysium, a bardziej tutaj teraz Zero Parade, no bo właśnie ta nowa gra od Zaum tutaj tego studia okazała się niewystarczającym sukcesem komercyjnym, znaczy sukcesem, no po prostu nie osiągnęła sukcesu komercyjnego, przez co studio musiało się pożegnać z 32 pracownikami. Chociaż jak sami w oświadczeniu piszą, przetrwają jako studio i będą tworzyć dalej, nieważne co przyszłość przyniesie. No tutaj możemy się raczej spodziewać, że może brak sukcesu komercyjnego związany jest z tym, że jakie duże kontrowersje były wobec byłych pracowników tego studia, między innymi głównego designera Disco Elysium, który to studio musiał opuścić już bez jakichkolwiek praw do stworzonego świata i też inni, którzy byli tutaj w kolektywie tego właśnie Zaum, więc może, że jest to jedna z przyczyn i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No, kto by pomyślał, że jeden z następców Disco Elysium tak skończy i skończy po prostu dosyć marnie. Co do jeszcze, no to Kratos tutaj, jeśli chodzi o serial od Amazona, God of War, który powstaje, no to sam Ryan Holmes, który miał grać właśnie głównego bohatera, czyli Kratosa, doznał kontuzji na planie filmowym i musi niestety odejść z roli. Okazało się, że doznał właśnie zerwania bicepsa w trakcie jednej ze scen kaskaderskich i niestety rehabilitacja i tutaj leczenie zajmą zbyt długo, żeby opóźniać jeszcze dalej pracę nad serialem, więc będzie musiał zostać on zastąpiony przez innego aktora, co niesie ze sobą wiele innych konsekwencji, no bo 4 odcinki podobno już zostały w pełni nakręcone i będzie trzeba cały materiał tak naprawdę wrzucić do kosza, no bo trzeba znaleźć nowego aktora, znowu go wdrożyć i zacząć kręcić jeszcze raz, a sam Ryan bardzo mocno był przejęty całą produkcją, no bo tyle wysiłku fizycznego, tyle treningów poświęconych i ostatecznie tak naprawdę zostaje z niczym, więc tutaj wielkie wyrazy współczucia dla aktora i życzymy przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia, do tego, żeby forma wróciła. No niestety tutaj rygory filmowe i serialowe są jakie są. Amazon też już trochę pewno ma dość czekania, aż ten serial wyjdzie. No też zamówił od razu 2 sezony, żeby powstały równo po sobie, żeby nie było trzeba czekać aż tyle między kolejnymi sezonami, ale no pewno na sam serial przyjdzie nam jeszcze o wiele dłużej poczekać. Również słowa informacja dla tych, co czekali na grę Game of Thrones War of Westeros, czyli tutaj RTS-a osadzonego w świecie gry o tron, gdyż został on przesunięty z 2026 roku na 2027, bo potrzebuje dodatkowego tutaj czasu na po prostu dopracowanie samej produkcji i no tutaj fani po prostu Gry o Tron muszą się tam uzbroić w tą cierpliwość. No obecnie możecie się raczyć tutaj kolejnymi odcinkami Rodu Smoka trzeciego sezonu, który wychodzi i no pewno czekać jeszcze na kolejne książki z tej serii, no bo nigdy nie wiemy, kiedy J.R.R. Martin postanowi w końcu skończyć całą sagę. Też została ogłoszona nowa gra z uniwersum DC, nazywa się DCKO i będzie bijatyką i nie jest to Injustice 3, na które myślę, że dużo osób czeka, ale właśnie taka PvP albo PvE gra 2-2 z pojedynkami z ulubionymi postaciami ze świata DC, więc będzie też gra mobilna, co trochę pewno osób zniechęci, ale no spokojnie, dla fanów Injustice może przyjdzie w końcu ten czas i zagramy w tą nową odsłonę. Na tą chwilę to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze meteoregzy wakacyjne. Prowadziła je Alicja Rychlewicz dla was i mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam jeszcze na pewno o 21 na keks i co tam nowego w ekstraklasowym świecie się dzieje. No a to na tyle, jeśli chodzi o gry i technologię. Była z wami jeszcze raz Alicja Rychlewicz i do usłyszenia. Preview. Meteor Exe.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
6: I Dawid Kowalczyński, jesteśmy Mikromuzyki. Pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Dobry wieczór, witamy w kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych 22 lipca, więc dwa dni przed startem tego sezonu PKO Ekstraklasy. Dzisiaj w składzie
1: Maciej Chwaliński,
2: Miłosz Kaśnicki w roli debiutanta
0: i Ziemowit Dżepa. Właśnie ja chciałem się zapytać, gdybyś był Beniaminkiem Ekstraklasy, czyli nowym jednak wśród stawki, to jakim?
2: Oj, myślę zdecydowanie Wieczysta Kraków.
0: Też chciałem właśnie tak zasugerować, no bo Śląsk i Wisła to takie bardziej powroty, to można by było jakby, nie wiem, kogo dawno nie było na keksie.
1: No Stachury chyba najdłużej, Piotra Stachura.
0: Piotra. No to jakby Piotr Stachura był, to można by powiedzieć, że taki Śląsk Wrocław, a tutaj Wieczysta Kraków, bo debiutant absolutny w naszej stawce. Zanim zapowiemy sezon PKO Ekstraklasy, no to za nami kilka ważnych spotkań dla polskiej piłki. Mianowicie mieliśmy Super Puchar Polski, w którym Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Oraz dwa spotkania eliminacji do Ligi Mistrzów. Lech Poznań grało z duńskim Aarhus i Lech Poznań wygrał to spotkanie na wyjeździe 4-1. I mieliśmy również mecz Górnika Zabrze z Fenerbahce i tutaj Górnik przegrał, ale skromnie, 0-1 na wyjeździe. Zaczniemy jednak od Super Pucharu, tak w miarę chronologicznie, ale też nie za długo, bo mi się wydaje, że dużo już w przestrzeni medialnej o Super Pucharze było mówione. Myślę, że mecz, w którym dużo nam powiedział o nowych piłkarzach obu zespołów i myślę, że mecz, w którym Lech pokazał, że wreszcie na początku sezonu jest gotowy do sezonu.
1: Jak mam zacząć, to zacznę. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj ciężko z tobą mi powiedzieć, bo naprawdę mecz był bardzo przyjemny ze strony Lecha. Widać było, że piłka ładnie chodziła i też cieszyła zawodników. Też wyglądali w ogóle dobrze fizycznie, bo Lech grał bardzo intensywnie. Były dobre fazy przejściowe, dobry pressing i Górnik niezbyt dobrze się dostało do warunków tego spotkania. Tak jak powiedziałeś, debiutanci jak Tery i Jakbe, bardzo dobry mecz. W ogóle pokazał się jako taki naprawdę taki bardzo klasowy stoper. Ta akcja chyba z pierwszych 10 minut, jak po pojedynku z nim Prekop skończył na ławce, na trybunach prawie, że został odepchnięty. Tak samo Mateusz, gdzie w sumie chyba tam były dwie takie dobre interwencje, a przy bramce to za dużo do powiedzenia raczej nie miał. A kto tam jeszcze debiutował? Ten zawodnik, którego nie znam nazwiska, cały czas się nauczyłem.
0: Lakers Sajat Manesz?
1: Tak, ale on chyba zbyt dużo nie pokazał, bo za mało czasu.
0: Dość krótko, ale w barwach Górnika było sporo debiutów.
2: Tak, ale wydaje mi się, że w barwach Górnika jednak zdecydowanie no, wszystkie akcje tak naprawdę przechodziły przez Maxa Chłania, który jest na absolutną ostoją tej drużyny i wydaje mi się, że bez niego ta drużyna traci jakieś 80% jakości ofensywnej.
0: To prawda, bo też zauważmy, że Erik Prekop w spotkaniu z Lechem no, nie zaliczył jakiegoś udanego wejścia, był niewidoczny bardzo. Jeśli chodzi o ciosy, których doświadczył Górnik Zabrze w meczu superpucharowym, no to na pewno takim ciosem jest strata Jarosława Kubickiego, który również wypadnie z gry na dłużej, to jest kapitan zespołu. I też taka ostoja środka pola, który i tak już został troszeczkę ukruszony przez stratę Patryka Helebranda, który przyszedł do Korony Kielce, o czym też już kilkukrotnie tutaj na keksach mówiliśmy.
1: To prawda, duża strata na pewno, tym bardziej jak wszedł za niego Bastien Donio, który no, na początku meczu dostał, na początku swojej zmiany dostał żółtą kartkę i potem to już nie wyglądało z jego strony zbyt dobrze. Ale generalnie mam wrażenie, że w ogóle patrząc na kadry Górnika na wcześniejszym meczu, tam brakowało wielu graczy, bo tam chyba było tylko 7 graczy z pola na ławce, co jest bardzo mało, jak na to, że Górnik raczej są temu usunął z tej szerokiej kadry, że tam było po 2 zawodników dobrych na każdą pozycję, teraz to wygląda troszkę słabiej, więc nie wiem, czy oni są kontuzjowani, czy coś im dolega, czy też nie ma innych transferów, ale chyba Ishmael na pewno nie znalazł w kadrze na mecz z Fenerbahce. Chyba to z powodu kontuzji, też nie widziałem między innymi Synosia, też chyba kontuzja albo coś w tym stylu. No generalnie nie wygląda to zbyt dobrze jak na razie.
0: No nie wygląda, ale za to już w meczu z Fenerbahce Górnik Zabrze pokazał dojrzałość. Wprawdzie, no rzeczywiście, było to spotkanie przegrane 0-1, ale zważając na klasy dwóch zespołów przed startem tego meczu, na to, że w Fenerbahce grają zawodnicy, którzy nie tak dawno byli ważnymi postaciami swoich klubów w ligach top 5, no to ta porażka 0-1 aż tak bardzo nie boli. Może boli pod tym względem, że ten jedyny gol, który padł dla Fenerbahce, to był po dość głupim błędzie Górnika Zabrze, bo tak to zawodnicy z Górnego Śląska bardzo dobrze się bronili.
2: Tak, ale też wydaje mi się, że generalnie jeśli chodzi o te mankamenty Górnika, to no, pozycja bramkarza też jest dosyć słabo obsadzona i Filip Schulze no, na razie nie ma najlepszego wejścia do tego zespołu. Natomiast tak jak mówimy, no, patrząc na kadrę Fenerbahce, no, jednak co my porównujemy, gdzie to z jednej z ławki wchodzi Marco Asensio, a z drugiej wchodzi Andrzej Zimny, no to...
1: No, zmrzły.
2: Zmrzły, nawet nie jestem w stanie tego wymówić, ale bardzo nad tym ubolewam, bo on w ubiegłym sezonie grał z numerem 67 na koszulce, a teraz grał z innym.
1: Tak, sobie zmienił, no niestety.
0: A Pablo Rodriguez też zmienił, to już trudno tej 21 się przyzwyczaić do 99 charakterystycznych. Jeszcze będziemy musieli popracować nad tymi numerami.
1: Zmrzły też ma 21 numer, więc może się dogadał z Rodriguezem.
0: Może, może jakaś taka komitywa nieoficjalna. Tobie, Maciu, jak się podobał mecz Górnika z Fenerbahce?
1: No myślę, że do tego jest dobry wynik, jak dla Górnika taki najniższy wymiar kary, mogło być tych ramek więcej, ale akurat większą swoją uwagę skupiłem w tym meczu na pierwszej połowie, bo miałem więcej czasu, żeby ją właśnie zobaczyć i mi się podobało, bo często Górnik potrafił przeważać, potrafił grać w piłkę na połowie rywala. Maksym chyba nie ciągnął tak, no bo kto inny jak nie on w tym Górniku, bo i Kadimino raczej kolejny występ raczej na minus niż na plus. Prekop też raczej jeszcze się do tej drużyny nie do końca wpasował, ale no nie jest źle, też na pewno fajny wyjazd kibicowsko, bo widziałem, że chyba kibice Górnika wyczarterowali aż 3 samoloty, więc bardzo sporo i też tam były małe zamieszki na trybunach ze stróżami prawa z Turcji.
0: Tak, a tam w ogóle był taki obrazek, że kibic Fenerbahce przez klatkę pokazał na telefonie kibicom Górnika logo ruchu Chorzów. takie prowokacje były ze strony tureckich kibiców. No kibicowsko to był mecz o wysokiej temperaturze, no bo wiemy, że i Górnik i Fenerbahce słyną z tego, że tych fanów mają mocno zagorzałych.
2: Tak, no ale też wydaje mi się, że to 1-0 to jest taki fajny wynik, bo ono daje po prostu nadzieję na to, że Fenerbahce przyjedzie do Zabrza i tam wydarzy się coś. Ja jeszcze nie wiem co, ale tam wydarzyć się może coś i to takie coś napisane z caps locka wielkimi literami.
0: Może tak być, że ja powstrzymuję jakoś optymizm. Faktycznie ten wynik 0-1 jest...
2: łagodnym wynikiem kary.
0: Jest najniższym wymiarem kary, tak jak już powiedzieliśmy, ale wciąż musimy mieć z tyłu głowy to, że tak jak Fenerbahce było i jest dalej faworytem dwumeczu, no to jednak w tym pierwszym spotkaniu tą swoją pozycję poprawiło jeszcze o tego jednego gola do przodu. A Górnik, no poza tym jak z pierwszej połowy, które no, nie zawsze kończyły się strzałem. No i tak no, miał problem z tym, żeby te akcje wyprowadzać. Trudno też winić Górnika za taki stan, bo jednak mamy dużą dysproporcję w jakości między tymi dwoma zespołami, ale wciąż trzeba tak trzymać tą gardę z pokory, gdyż no, cały czas Fenerbahce jest lepsze. Widać, że to też nie jest zespół jakoś mocno zgrany, że to jest ekipa, która popełnia błędy, której te akcje ofensywne nie są jakieś bardzo składne, nie są na tyle groźne, by przełamać Janickiego i Josemę, jakkolwiek możliwe to abstrakcyjnie by nie brzmiało przed meczem, ale mimo wszystko troszeczkę musimy się uspokoić, bo Górnik przegrał ten mecz. Fajnie, że to nie był jakiś taki wysoki wymiar tej kary, tylko tak wyszło, że stracił tylko jednego gola. Mieliśmy także drugi mecz eliminacji do Ligi Mistrzów i Lech Poznań w tym spotkaniu podejmował duńskie Aarhus na wyjeździe i to już mamy dużo pozytywniejszy obraz gry polskiego zespołu. Też oczywiście z racji na to, że Aarhus no, jest kilka klas słabszy niż Fenerbahce. Ale wciąż to nie było wcale takie pewne, że Lech przyjedzie i wygra to spotkanie aż 4-1.
1: To prawda, bo generalnie mi się wydaje, że do momentu strzelenia pierwszej bramki to może nie, że Legro słabo, ale to Orchus przeważało, to oni mieli piłkę częściej pod bramką swoich rywali, oni mieli te sytuacje bramkowe chyba tylko jedną dobrą po rzucie rożnym, mieli tam chyba strzał ponad bramką, poszedł, o nie dobrze pamiętam, no ale potem bramka to już troszkę ustawiło to spotkanie, szczególnie potem zagranie bramkarza ręką poza polem karnym, no nie wiem co ten bramkarz doświadczony bardzo miał w swojej głowie, reprezentant Danii jednokrotnie, kiedy zagrał w meczu sparingowym, a potem to już poszło dobry mecz Patryka Walemarka, na pewno notery jakby, no to tutaj ta bramka, no niesamowita, ja dawno nie widziałem piękniejszej bramki, no idealny strzał, no lepiej się tego nie dało zrobić i taki mały kamyczek do ogródka bym wspomniał znowu Żelowi Perejrze, bo co prawda zanotował asystę przy ważnym trafieniu Mikaela Iszaka, ale jednak akcja poszła jego stroną bramkowa dla Duńczyków i to on był tam spóźniony, bo nie zdążył odpowiednio wrócić, no i widać tego mankamenty w defensywie. Ja mam nadzieję, że teraz w meczu z Krakowią zobaczymy Roberta Gumnego, ale też trochę Radek Murawski przed swoją zmianą na początku drugiej połowy się też trochę się zagotował, tam było trochę takich dużo, no nie dużo, było kilka niepotrzebnych błędów, ale myślę, że suma summarum Lech fajnie wyglądał, też Palma troszkę lepiej niż z Górnikiem, tak jak mówiłem, Walemark bardzo na plus, chyba jeden z najlepszych graczy na boisku zespołu Lecha.
2: Tak, ale też ten wynik trzeba po prostu docenić pod tym względem, że nawet według bukmacherów tutaj jednak faworytem było Orchus, oni typowali właśnie duński zespół, a jednak Lech wydaje mi się, że wygrał ten mecz przede wszystkim dojrzałością, bo no, jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że Lech przed kilku lat w ciągu pierwszych 30 minut tego meczu straciłby bramkę.
1: No to na pewno.
2: Bo
3: Lech sprzed roku by mógł stracić bramkę.
2: Tak, bo ten Lech, te pierwsze 20 minut, takie ładne określenie, że Lech cierpiał przez te 20 minut, ale wykazał się, wydaje mi się, bardzo dużą dojrzałością po prostu i doświadczeniem, które wyniósł przez ostatnie lata rozgrywek europejskich. Jak to się nazywa? Rozgrywek europejskich, tak. No, te 20 minut było ciężkie, ale fajnie, że właśnie Lech się nie dał i się udało się strzelić szybko tą pierwszą bramkę Mikaela Iszaka i potem ten mecz faktycznie już został taki troszkę no, z górki, jednak dosyć łagodnie to poszło, zwłaszcza po tej czerwonej kartce dla bramkarza Hansena.
0: To prawda, no i Lech przeżywał właśnie trudne momenty przy tych pierwszych 20 minutach i jeszcze, jeśli chodzi o takie trudne momenty, to bardziej mnie zaniepokoił ten trudny moment po rozpoczęciu drugiej części spotkania, bo jestem skłonny uwierzyć, że w pierwszych 20 minutach Lech dostał jakieś polecenie taktyczne, okej, oddajmy im piłkę, niech oni się troszeczkę namęczą, trochę pobiegają, a my zamurujemy to pole karne, będziemy się bronić i później wykorzystamy ich zmęczenie wynikające z tego, że przez te pierwsze 20-30 minut grali na bardzo wysokiej intensywności. Ale to, co się stało świeżo po starcie drugiej połowy meczu, to już uważam, że tutaj był Lech przestraszony, bardzo przestraszony i bardzo niepewny w swoich zagraniach. Co szczęście ten moment też się udało wytrzymać i mi się wydaje, że ten gol Terego Jegbe, poza tym, że oczywiście był no, niesamowity, z ogromnego dystansu i bramka Stadiony Świata, jak to się zwykło mawiać, ale także był bardzo ważny dla mentalności piłkarzy Lecha, bo pozwolił na to, żeby tą grę jakoś rozluźnić i żeby dalej kontrolować ten mecz z większym spokojem, bo później gola na 4-1 strzelił Patryk Walemark i już mieliśmy tak naprawdę po meczu i myślę, że po dwóch meczu też, ale oczywiście spokojnie.
1: To chyba dobre podsumowanie tej rozmowy o Lechu. Teraz już wszystko wiemy, tak samo jak nasi słuchacze i myślę, że za chwilę przejdziemy do tego, co czeka nas od piątku.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.
6: Dziękujemy bardzo, panie Arturze. Ojej, mikrofon.
7: Pozdrawiamy.
8: Już jest
6: jesteśmy,
8: dobrze.
6: Tak.
8: Były problemy techniczne, ale...
6: Ale jest nasz realizator Bartek Łęczuk, wyskoczył jak Filip z konopi do konsolety i wszystko się udało. Tak, pozdrawiamy pana Artura. Myślę, że pan Artur będzie oglądał o 18 w najbliższy piątek Mecz Radomiaka z Wieczystą Kraków?
8: Mam nadzieję. Chociaż nie wiem, czy on lubi takie sporty.
6: No wiesz, no może akurat jak nie będzie grał koncertu, to może coś tam sobie skubnie jednym oczkiem. Może akurat będzie w Radomiu na jakimś koncercie, ma tam po drodze do zagrania i sobie wskoczy, pośpiewa, a potem ogląda mecz.
8: Na pewno my będziemy oglądać te mecze i mecz Radomiaka z Wieczystą także pewnie obejrzymy, bowiem to będzie spotkanie inaugurujące sezon PKO Ekstraklasy 2026-2027 i trochę nas to jara, mówiąc młodzieżowo, że to już pojutrze, więc tak przygotowaliśmy, albo przygotujemy dopiero dla was zapowiedź sezonu, zapowiedź według różnych kategorii, w których będziemy dyskutować o tym, co może ten najbliższy sezon przynieść. I pierwsza kategoria, w ramach której będziemy ten nadchodzący sezon rozpatrywać, no to mamy, ona się nazywa trener, który poleci jako pierwszy. I chodzi o trenera, który zostanie wyrzucony jako pierwszy, jakby ktoś się nie domyślił, bo tutaj też jest taki kolokwializm użyty w nazwie tej kategorii i może redaktor Kośnicki się podzieli typem na to mało zaszczytne miano.
9: Kurczę, no ja tutaj muszę przyznać, że miałem tutaj niemały ból głowy, jeśli chodzi o ten wybór, bo pojawiło mi się w głowie kilka pomysłów. Wiadomo, trzeba jednak brać poprawkę na to, że istnieją takie drużyny jak chociażby Widzew, które lubią sobie zwalniać trenera co jakiś czas i wydaje mi się tutaj, że Aleksander Wukowicz jest w jakimś stopniu zagrożony takim właśnie mianem, zwłaszcza jeśli Widzewowi by na początku nie szło dobrze. Ale też wydaje mi się, że w Wieczystej też nie będą długo Kazia Moskala trzymać, jeśli by coś tam się nie układało, a tak coś niestety podejrzewam, że ta Wieczysta może nie mieć najlepszego startu tego sezonu i myślę, że Kaziu Moskal dosyć szybko może się pożegnać z posadą. Nie wiem, czy mogę jeszcze jeden typ dawać, czy nie, bo
8: możesz
9: to
8: możesz
9: tak
8: dać trzeci, no. Tak twoja wiarygodność się obniży wtedy, bo nie wiem,
9: dobrze,
8: ale...
9: To w takim razie zakończę na tej dwójce.
8: Okej.
9: Jakbym miał wytypować jednego, to Kaziu Moskal.
8: Bo ja bym, bo Wukowicz to też taki ryzykowny dość typ, bo Widzew ma bardzo przyjemny początek sezonu. Pierwsi rywales, to nie będzie grał Widzew, to jest Motor Lublin, Wisła Płock, Jagiellonia Białystok, która jest trochę poważniejsza, ale no też słabsza niż w poprzednim sezonie, nie oszukujmy się. Korona Kielce, która ma dobrych piłkarzy tylko na środku pola i tak to ma troszeczkę biedę. Śląsk Wrocław i później dopiero 29 sierpnia jest Lech i no potem się gdzieś tam większe schody zaczynają, więc być może Widzew wystrzeli na początku.
9: Ale też wiesz, no trzeba brać poprawkę na to, że to jest jednak Widzew i tutaj widzę taki remis z Motorem, potem takie na dziurę, że tak to określę, od Wisły Płock. Szybka przegrana z Jagiellonią, tu 1-1 wywalczone z Koroną i już by troszkę się głowy zagrzały i myślę, że Wuko mógłby się pożegnać z posadą, ale jednak jakby miał wskazać jednego, to ten Kaziu Moskal z Wieczystej niestety.
8: Maciej Chwaliński.
6: Ja bym w swoim top 3 też umieścił pana Wukowicza, bo wiadomo, widzę taki no niezbyt to ciepły dołek i tam chyba wynik na teraz będzie bardzo ważny, szczególnie w tym sezonie, gdzie kadra się dosyć mało zmieniła, bo tylko chyba Świderski, Garcia przecież z takich zawodników, którzy mogą grać w pierwszym składzie. Ja bym wytypował trenera Korony Kielce, Jacka Zielińskiego, gdyż już pod koniec ubiegłej kampanii dużo się mówiło o tym, że ma się on pożegnać. Potem się mówiło, że wraz z końcem sezonu ma się on pożegnać. że jak Nadzidek utrzymał tą koronę już na kolejkę przed końcem, to nie było takim wcale złym osiągnięciem w tamtym sezonie. Myślę, że teraz w koronie będą troszkę większe wymagania niż rok temu, patrząc na transfer Patryka Helebranda. Co prawda też Zieliński nie są narzędzie na inne pozycje, o czym mówiłeś przed chwilą Ziemowit, ale myślę, że będą te wymagania i myślę, że Jacek Zieliński może być trochę tego ofiarą i to on może polecieć. Jeszcze też troszkę myślałem nad trenerem Pogoni Szczecin, bo Pogoni, jak sobie zobaczyłem na skład, bo szczerze sobie pamiętam, jak oni sprowadzili, tam nie ma zbyt dobrych graczy, ale myślę, że pan trener z Ajaxu Amsterdam, tak, bo chyba tam trenował ten trener, dobrze
9: tak,
6: pamiętam.
9: Tak, był w
6: Ajaxie. To myślę, że jednak dostanie trochę więcej tego czasu, ale tak na szybko przyszło mi właśnie do głowy ta korona i tego bym się trzymał.
8: No jak, pan Oskar Garcia był dość hucznie zapowiadany, ale tak naprawdę rzeczywiście w Pogoni, jeśli chodzi o zawodnika, którego jestem spokojny, jedynego, to jest Jean-Pierre Nsame, a to i tak nie wiadomo, bo może się połamać. A jeśli chodzi o moje typy, no to ja jako pierwszego dam Jacka Zielińskiego, właśnie ze względu na to, że już pan właściciel może mieć konkretne oczekiwania wobec korony i już pojawiały się troszeczkę niesnaski jakieś na linii Jacek Zieliński klub pod koniec ubiegłego sezonu. Również Aleksander Włukowicz mi chodzi po głowie, bo mam wrażenie, że jednak był zatrudniany w charakterze trenera strażaka pod koniec ubiegłego sezonu i teraz pan prezes Dobrzycki do swojej wizji wielkiego Widzewa może chcieć trenera z trochę bardziej imponującym CV, chociaż wiemy, jak to się skończyło w poprzednim sezonie, ale zobaczymy. I jako trzecią postać tak dam może trochę nietypowo, ale jednak mimo wszystko Daniel Myśliwiec z Piasta Gliwice. Uważam, że to jest dobry trener i też jest ogromną jego zasługą, że Piast Gliwice się utrzymał w poprzednim sezonie po naprawdę fatalnym starcie sezonu, kiedy Max Mölder był trenerem Piastunków. Później Daniel Myśliwiec zrobił naprawdę dobrą robotę i Piast Gliwice był w stanie punktować i wyglądać w miarę znośnie, ale z powrotem ich kadra się osłabiła bardziej niż wzmocniła. Może ten Jakub Łabojko, ale też nie jest jakoś nie wiadomo jak przypotężna jakość. Trochę nie jesteśmy pewni transferów z zagranicy. Nie wiemy, jakim piłkarzem jest ten Samuel Tamak, ale nie wydaje mi się, aby to był potencjalny król strzelców ekstraklasy. I Daniel Myśliwiec jest świetnym trenerem, ale też może mieć pewne ograniczenia, jeśli chodzi o skład, a myślę, że osoby zarządzające Piastem Gliwice pierwsze, co zrobią w sytuacji kryzysu, to będzie oczywiście oświadczenie o pewnym wsparciu dla trenera, ale dwie kolejki później Daniel Myśliwiec zostanie wyrzucony. Taką mam teorię. Kolejne to jest klub, który zwolni najwięcej trenerów w przeciągu sezonu. Tutaj może już po jednym albo po dwa typy.
6: Ja pierwszy. Trudno to pytanie się wylosowało, no musiałbym chwilę pomyśleć, no ale no to taki chyba czysty strzał. I myślę, że Widzew tego nie zrobi, bo to im nie dało zbyt dobrych wyników rok temu. Teraz tak właśnie widzę, bo myślę i próbuję kogoś wymyślić, kto może tych trenerów pozwaniać. Myślę, że to będzie maksymalnie 3 trenerów w jednym klubie w tym sezonie. I myślę, że takim klubem, który tego dokona, powiedziałbym, że to może być Zagłębie Lubin. Bo myślę, że projekt pana Ojczyckiego może się szybciutko wyczerpać, jak nie będzie tych wyników. Będzie jakiś trener tymczasowy, a potem jakiś kolejny magik, który ma to utrzymać.
8: Redaktorze?
9: Ja kurczę, no powiem tak, że z tymi trenerami to żeście mnie zaskoczyli, że naprawdę mam taki, no to nie jest łatwy wybór. Tak przychodzi mi do głowy troszkę Radomiak, który się nie pojawiał ani razu, ale też widzę właśnie tą ekipę w takim kształcie, że zwalniają tego Tomasza Kaczmarka. A to potem wskakuje jakiś strażak, który jest jakimś Portugalczykiem, jest na 3 mecze, znowu nie radzi sobie ten Radomiak zbyt dobrze. Jest może wraca jakiś Gonzalo Hejo, no i tak to się ma w tej ekstraklasie. Więc strzeliłbym chyba w ten Radomiak, ale to jest takie... Równie dobrze ten trener może przepracować całe 2 rundy, ale zobaczymy.
8: Być może. Trener Kaczmarek ma tak brzmi i wygląda ten taki typ trenera, który Radomiak może bardzo szybko zwolnić i dać mu bardzo mało czasu, więc jestem w stanie się podpisać pod Radomiakiem Radom. I jeszcze tak, zanim zostawimy was z muzyką, to Zagłębie Lubin sezonu, czyli najbardziej bezbarwny.
6: A ty podałeś swojego trenera, swój klub?
8: A no, podpisałem się pod Radomiakiem.
6: Aha, dobra, myślałem, że...
8: Tak, okay.
6: A jeszcze jakbym mógł tak małą gaskę, to mi się wydaje, że też to może być Wisła Płock, bo też myślę, że pan Majewski może się szybko wyczerpać, tak. Też będzie jakichś dwóch szkoleniowców, jak kiedyś był Marek Stanowski jako ratownik i nie udało się tego uratować.
8: No Mariuszowi myślę, że łatwo było ufać, a teraz rzeczywiście Wisła Płock może mieć kłopot. Zagłębie Lubin sezonu, czyli najbardziej bezbarwny klub średniak, który gdzieś zakończy właśnie między 10 a 13 miejscem i zapamiętamy go dosłownie z niczego, będzie nas troszeczkę nudził.
9: No ja tak szybko powiem, że to jest Krakowia.
6: Ja tak samo też tak myślę, Krakowa już mi nudziła w tym sezonie, jak chyba remisowali 4 czy 5 meczów pod rząd w połowie, w ogóle bramek nie strzelając, no tam nie, no jest Hasić, ale oprócz tego tam jest mało takich ciekawych graczy, którzy coś wnoszą, no zobaczymy, może teraz pan Grzelak jak przepracował całą okres przygotowawczy, może coś odmienił tą drużynę, ale no wątpię, myślę, że Krakowa nadal będzie bezbarwna, ale się utrzyma w tej ekstraklasie, aczkolwiek nie wiem, czy się utrzyma.
8: Dobrze, to dla mnie Zagłębiem Lubin sezonu będzie Zagłębie Lubin.
9: Odważny tej.
8: Tak. Ja rozumiem, że oni ściągnęli Sebastiana Kerka, że ściągnęli zawodników, którzy w lidze nie wyglądali aż tak źle i byli w stanie się czymś wyróżnić, ale no w gruncie rzeczy to jest taki dość miałki skład, mało wyrazisty i Leszek Ojrzyński po tym, jak już Zagłębie Lubin prowadziło w lidze, no to już też tak stwierdził, tak odpuścił tą Zagłębie, które potrafiło grać w miarę skutecznie, w miarę jakościowo od czasu do czasu pójść z tą piłką do przodu i z powrotem troszeczkę nas miedziowi męczyli swoją grą i wydaje mi się, że ten sezon będzie kontynuacją takiego starego, dobrego, ciepłowodnego Zagłębia. Za momencik do was wrócimy z naszą dalszą zapowiedzią nadchodzącego sezonu.

0: ważne na antenie Radia Meteor. Teraz dopiero będzie ważne. Przechodzimy do kolejnej kategorii, która też jest nazwana imieniem klubu piłkarskiego, który zobaczymy w tym sezonie PKO Ekstraklasy, czyli GKS Katowice sezonu, czyli klub, który polubią wszyscy bezwarunkowo, troszeczkę tak jak i właśnie GKS Katowice Rafała Guraka w poprzednim sezonie, zwłaszcza w rundzie wiosennej, kiedy GKS zaliczył przepotężny redemption i ze strefy spadkowej znalazł się na piątym miejscu, gwarantującym udział w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jaki klub w tym sezonie polubimy? Taki niespodziewany.
1: Legia Warszawa. Nie no, żartuję. Ale myślę, że trochę zabrzę sam sobie i myślę, że to będzie Korona Kielce. Myślę, że może z Jackiem Zielińskim, a może nie. Myślę, że ta Korona może grać naprawdę fajną piłkę, ma do tego potencjał. Już nas cieszyła w poprzednich dwóch kampaniach. Były momenty, gdzie Korona naprawdę fajnie wyglądała. Fajnie też tam są, w ogóle są fajni też zawodnicy pod to, żeby grać fajną, dobrą piłkę. Są też takie fajne historie, jak na przykład Dawid Błanik czy Wiktor Długosz, więc naprawdę to może być taki zespół, taka siła przyjaźni, jak kiedyś była w Realu Madryt, jak była też taka trochę siła przyjaźni rok temu w GKS Katowice, to może coś się urodzi w Koronie Kielce, bo mają do tego narzędzia i myślę, że to oni mają do tego najbliżej.
2: Tak, też wydaje mi się, właśnie myślałem o Koronie, ewentualnie przyszła mi do głowy troszkę Wisła Kraków, ale wydaje mi się, że to jest taka drużyna, którą no, mimo wszystko duża część kibiców będzie nie lubić, jakby oni w piłkę nie grali, ale wydaje mi się, że Wisła ma potencjał na to, żeby grać naprawdę fajną, atrakcyjną dla oka piłkę.
0: Ja mam nietypowy też, wydaje mi się, pik i to nie będzie GKS Katowice, ale to będzie Wieczysta Kraków. Ponieważ ja mam wrażenie, że Wieczysta Kraków już teraz gdzieś wizerunkowo dobrze działa, bo ludzie się śmieją, że kreuje się na taki zespół, który no nie do końca dobrze sobie radzi w social media, w te wszystkie nowe wynalazki, sesja zdjęciowa pod tym blaszanym budynkiem, prezentacja Antonio Milicia z kopułą kościoła w tle na takim boisku okręgówka. To wszystko ma jakiś swój urok i też gdzieś widać, że Wieczysta Kraków też sama z siebie potrafi się w tym aspekcie śmiać. I mi się wydaje, że za tym też, jak pójdą wyniki, jak Wieczysta Kraków gdzieś urwie punkty przeciwko jakimś topowym drużynom, które właśnie nie cieszą się jakąś wielką sympatią, tak jak Legia, tak jak Lech, tak jak Wisła, takim drużynom, które wywołują skrajne emocje, to może naprawdę tą sympatię zdobyć, tylko musi troszeczkę zmienić swój styl zarządzania. Mam wrażenie, że już te transfery Wieczystej wyglądają troszeczkę dojrzalej. Wciąż tam jest trochę wieża Babel, jeśli chodzi o narodowości i tak dalej. Ale mimo wszystko może trener Moskal sprawi, że ten projekt gdzieś polubimy. Nie jestem pewien, czy Wieczysta Kraków się zamelduje w czołówce. Nie wolę takich rzeczy nie wyrokować tu i teraz, ale wydaje mi się, że osoby, które wymieniają ją w pierwszej kolejności jako zespół, który spadnie z ligi, bardzo grubo się mylą i mogą się brutalnie minąć z prawdą. Kolejna kategoria. Chyba, że chcecie jakoś w polemikę wejść, bo...
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że Wieczysta już zrobiła bardzo duży krok w tym kierunku, żeby stać się atrakcyjna, mianowicie zatrudnia fajnego pana na Twitterze, który odpowiada za sociale, więc już zrobili jakiś tam kroczek ku temu, żeby być lubianym.
1: Mi się na przykład podoba ten social w ogóle marketing w Wieczystej Kraków, taki fajny, taki swojski, też jak wczoraj był tweet, że admin są nowe komputery, jakiś tam taki stary Windows, duży i ciężki stoi na stole. Myślę, że to może być taka fajna, miła niespodzianka, no zobaczymy, na pewno może być ciężko, żeby Wieczysta spadła, bo mi się wydaje, że jak będą gorsze wyniki, to pan Wojciech Chwiecień sypnie dosyć dużymi pieniędzmi z zimą i tam będą gracze niesamowici grali w tej Wieczystej, więc myślę, że Wieczysta nie spadła. Nie, ale to będzie taka fajna historia romantyczna, no zobaczymy, na pewno jakby tak było, to zawsze było to argumentowane tym, że przecież mają tyle pieniędzy, że mogliby wykupić połowę polskich klubów. Oprócz oczywiście widzewał.
0: Jak najbardziej. Mi się wydaje, że już pewnej transformacji oczywiście Wieczysta dokonała, bo w tym gronie zespołów, które zostały w playoffach Ekstraklasy, wydaje mi się, że większość osób najmniej chciała zobaczyć Wieczystą Kraków, bo chcieliśmy powrotu KS-u, mieliśmy Polonię, Warszawa, odwiedzę ten Chrobrych Głogów.
2: No nie, no wydaje mi się, że Chrobrego Głogów też jednak
0: myślę, że był mniej więcej porówno, bo i za bardzo ludzie nie chcieli Wieczyste i Chrobrego, jak był ten finał baraży taki, a nie inny.
1: A kogo wy najbardziej chcieliście z tych czterech zespołów?
0: Personalnie? Szczerze, no nie wiem. Ja miałem nadzieję jednak, że Polonia wróci, bo to taki byłby naprawdę dodatkowy mocny mecz w trakcie sezonu. Taki, który by wywoływał realne emocje i by mogło to mieć przełożenie na boisku.
1: A ty już?
2: Też wydaje mi się, że Polonia.
1: Ja bym tam Chrobrego Głogów zobaczył, bo tutaj bliziutko do Głogowa z Poznania. Mam też szalik Chrobrego u siebie w piwnicy, więc myślę, że to jest taka fajna historia, bo też Chrobry nie grał w Ekstraklasie chyba nigdy?
2: Chyba
0: nigdy. No ale teraz stracili swoich kluczowych zawodników.
1: Ale przyszedł Krzysztof Wąkowski, słynny bramkarz.
0: To prawda, no może wybroni jakieś poczesne miejsce.
1: No warto dodać, że Warta Poznań pierwszy mecz domowy będzie właśnie grała z Chrobrym Głogów, więc możemy przyjść i podziwiać występ między innymi Krzysztofa, jak i całej drużyny z Głogowa w Poznaniu.
0: Dobrze, to więcej takich informacji w kompendium pierwszoligowych komentatorów sportowych. Kolejna kategoria, potencjalny Spodkowicz, którego nikt się nie spodziewa, że spadnie z ligi. To jest jej oficjalna nazwa.
1: Okej, że nikt się nie spodziewa, no to tak mam was zaskoczyć.
0: No, wypadałoby.
1: To nie wiem, czy go nie spodziewamy, czy nie, no ale mi się wydaje, że przez to, że to jest klub, najstarszy klub w Polsce, mi się wydaje, że to może być Krakowia Kraków. Nie wiem, czy was zaskoczyłem, czy nie. Przecież to nie jest argument, że spadnie tylko, bo jest najstarszym klubem w Polsce, tylko że raczej miejsce takiego klubu to jest w Ekstraklasie, to jak Zagłębia, Sosnowiec zresztą. Ale mi się wydaje, że ta Krakowia tą swoją niejakością, no już rok temu było blisko. No może nie było aż tak blisko, żeby spaść, no ale to biła się do końca praktycznie o to, żeby się utrzymać w tej polskiej elicie. Teraz to jest tam kilka transferów, jest stary znajomy z Lecha Poznań między innymi, no ale mi się wydaje, że tam może tam nie zagrać, tam też są chyba tam w zarządzie, chyba też tam się nie dzieje zbyt dobrze, tam chyba się kłócą wszyscy dookoła, te właściciele i nie właściciele, tam prezesi, więc to, ale no mi się wydaje, że ci ludzie nie typują tej Krakowi, a jak dla mnie to nie jest faworyt, ale to jest klub, który może spaść.
2: No wydaje mi się, że to widmo spadku jednak cały czas gdzieś tam ciąży nad tą Krakowią, bo ta drużyna faktycznie nie funkcjonuje najlepiej. Natomiast, no kurczę, mi się wydaje, że nie wiem, czy w tym roku będą jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o tych Spadkowiczów, bo wydaje mi się, że mamy kilka takich opcji, które wydają się być naprawdę realne i sensowne. I nie wiem, czy będzie coś takiego bardzo zaskakującego, że faktycznie do końca sezonu będzie się bił Widzew z Legią o utrzymanie. No... Oczywiście, no chciałbym tu powiedzieć Wisła Płock, że ich typuje na spadek, ale wydaje mi się, że tym nikogo nie zaskoczę. Tak samo mówiąc Motor Lublin, też wydaje mi się, że za dużo osób nie zaskoczy. Typując jakieś Beniaminka chyba też. Więc nie wiem, no może ta Krakowia, może jakieś Zagłębie Lublin faktycznie, ale no tak nie wiem, no. Jakbym miał powiedzieć, to ta Wisła Płock, no ale to tym nie zaskoczę chyba nikogo, więc...
1: Wszyscy w szoku.
2: Wszyscy. No. A jednak to się, zaskoczy.
0: Zgodzę się, że gdzieś jest taki w miarę klarowny podział zespołów, które będą walczyć o utrzymanie i zespołów i środek i górna część tabeli. To nie ma z dużego pola na sensację, tak mi się wydaje, więc też mi trudno powiedzieć, ale więc pewnie też nie zaskoczę swoim typem i powiem, że Motor Lublin.
2: Czy Lublin?
0: Lublin.
2: Bo powiedziałeś Lublin chyba.
1: Może jakiś nowy klub powstanie, o którym nie wiemy.
0: Słynna
1: fuzja, Zagłębia Lublin.
0: Powiedziałem Lublin, L było nieme.
2: Jakby Zagłębia Lublin sezon został Motor Lublin. To by było ciekawe.
1: Rozkminka.
0: To jest ostatni raz tak jak się. Ale jeśli chodzi o Motor, są walory ofensywne, ale wydaje mi się, że poza Karolem Czupakiem nie na tyle atrakcyjne i może Bayern Diaye, by ten klub utrzymać. Wydaje mi się, że Łęgowski na środku pola nie zastąpi ani Łabojki, ani Sampera. I nowi piłkarze też się okażą raczej flopem. Obrona będzie fatalna. Wydaje mi się, że to będzie najgorsza defensywa w lidze. Tam nie widzę połowy dobrego piłkarza.
1: Tam gra mistrz Włoch.
0: No ale wiesz, no Hubert i Dasiak, czy tam Patryk i Dasiak,
1: Hubert,
0: Patryk i

0: I się z kołujem tylko półlewego jeszcze.
1: I Meyer pewnie.
0: O, idealnie.
1: I to nie wygląda najlepiej, tak, z całym szacunkiem. Wtedy co, ten Thomas Santos na wahadło prawe?
0: No chyba tak. Chociaż nie wiem, czy nie jest na prawym, czy na lewym wahadło. Nie, on na prawym wahadło.
1: Na prawym.
0: No na lewym Luberecki.
1: Luberecki w miarę okej. To powiedzmy, że
0: no w środku
1: będzie.
0: Masz tego Łęgowskiego, masz tego Rodriguez'a. Przed nimi ten czubak z Ronaldo i tam ktoś jeszcze, go dokoptujesz. No jakoś to wygląda, no ale gorzej jakby jakaś kontuzja.
1: No właśnie, i myślę, że to może... Wydaje mi się, że ta walka o utrzymanie też będzie emocjonująca w tym roku i też będzie trochę na trzy tytki. I bardzo możliwe, że właśnie na tym motor polegnie, że akurat w ważnym momencie sezonu im się wykruszy czubak. Bo czubak też na przykład ma tendencję do tego, że często zdobywa kartki jak na napastnika. Co też można było zaobserwować w poprzednim sezonie. I no jak czubak wypadnie, no to co, Kasper Plichta będzie grał, czy Dominik Gregorski?
0: Ciężka rywalizacja, kurczę, bo muszę przeanalizować ich występy z wcześniejszych lat i się odpowiem, kto będzie tym drugim napastnikiem.
1: Znaczy, są młodzi piłkarze, wiadomo, że w nich też może trzymać jakiś potencjał, ale nie sądzę, aby dorównywali jakoś jakością na tyle, by mogli stanowić o sile motoru Lublin w tej lidze.
0: Zapomniałeś o Makanie Aiko. Piłkarz przyszedł. To jest, o nim w ogóle mówiliśmy, bo to ten standardy, co mówiliśmy, jego goals and skills.
1: Tak, ale Makanajko jest lewo skrzydłowy.
0: A, faktycznie, no a co jak motor klubu skrzydłowych? To gdzie on będzie grał?
1: Nie wiem, to już pan Misiura będzie musiał pomyśleć intensywnie. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał wyjściowy skład.
0: Może on na stopera pójdzie, go pierwszy trener przekwalifikuje.
1: Motoru. Może. Motor widzę, to w ogóle bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to spotkanie.
0: No pewnie będzie murowanko ze strony motoru i widzę, będzie walił głową w mur. Nie trzeba oglądać.
2: No ciekaw jestem, jak to przeżyje Karol Czuba, który pamiętamy, co powiedział na temat Wisły Misiury jakiś czas temu.
0: No. Ale się pogodzili chyba chłopaki.
2: No miejmy nadzieję.
1: No wypadałoby, żeby się pogodzili, bo sezon zaraz wystartuje. Dobrze, chwila odetchnięcia i potem wrócimy z kolejnymi kategoriami.
3: Radio Meteor.

0: TV Glows też w telewizji będziemy oglądać Ekstraklasę.
1: Tylko na innych sprzętach. Najsłabszy Beniaminek ligi. Kto nim będzie? To jest tylko trzech do wyboru, tak naprawdę.
2: To będzie trudny wybór. Nie no, w sumie to... Kurczę, no bo wieczorem powiedziałem, że może być takim fajnym zaskoczeniem i tego się będę tutaj trzymał. Jest Śląsk i Wisła Kraków. Mi się wydaje, że to jednak może być Śląsk Wrocław.
3: Też myślę, że postawiłbym na Śląsk jednak.
0: Też postawię na Śląsk Wrocław. Tutaj bardzo, bardzo zgodni jesteśmy. Tutaj krakowskie kluby się wybronią. Wydaje mi się, że Śląsk jakoś nie jest... Ma za sobą dobre sparingi, ale dobrze wiemy, jak to jest. Że dobrze wiemy, że Widzew Łódź rok temu wygrał sparingu z Jagiellonią 7-1. Dobrze wiemy, że Lech przyjął 1-7 w sparingu od Nordsjælland też z roku albo półtora roku temu.
3: No, pamiętam w pierwszej kolejce sezonu Jagiellonia dostała 4-0 od Termaliki Kopetniciecza.
0: Naprawdę.
3: Też Termalika dobrze nie skończyła niestety.
0: Tak, ja myślę, że to pierwsza kolejka też przedłużenie po prostu okresu przygotowawczego. Takie mam wrażenie, że było w poprzednim sezonie. Bo tam się działy naprawdę rzeczy niestworzone w pierwszej kolejce. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Dobrze, no to teraz najmocniejszy Beniaminek. To zakładam, że Wisła albo Wieczysta.
2: Ale sobie sprawdziłem, że ci przerwę, że Śląsk grał sparingi z takimi rzeczami, które są mało ekskluzywne, jakby nie patrzeć. No, Bielawa, jakiś zespół Chrobrołów, Lech Jasiona Góra, Odra Opole i Zlin czeski.
0: No to nie są najlepsze kluby.
2: No nie, no ale to pytanie było najlepszego Beniaminka?
0: Tak.
2: Wisła Kraków, mi się wydaje, że jednak oni najdalej zajdą. Klub mocny, na pewno kibicowsko. Też mi się wydaje, że tam drzemie spory potencjał piłkarski. Jest kilku młodych, fajnych, zdolnych graczy. Mam wrażenie, że tam dorzucili im kilku też takich zawodników, którzy mogą być takimi dobrymi, średnimi ligowcami po prostu. I myślę, że to oni będą najlepszym klubem. Myślę, że będą ponad Wieczystą Kraków.
3: No ja też tak myślę, że niestety ta Wisła Kraków, znaczy niestety, bo się zgadzam po raz kolejny i nie dodaję nic ciekawego, ale wydaje mi się, że ta Wisła będzie jednak najmocniejsza. Chociaż tak patrzę na te sparingi, to tak kurczę, przegrali z Termaliką 3-4.
0: Ale 0, to jest 0, prawdopodobnie najmocniejsza Termalika w swojej historii.
3: 1-0 przegrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała. No tak kurczę. 1-0 z Artis jakieś. Artis to nawet nie wiem, co to jest za drużyna. Czy to są Artis Brno. Czesi, proszę bardzo.
0: No tak, no na razie to nie wygląda zbyt dobrze. Też mnie nie przekonuje trener Mariusz Siop, tak jak mam szczerze powiedzieć, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. W sensie szanuję go za to, że zrobił awans z Wisłą, ale wydaje mi się, że już w tej ekstraklasie może sobie nie poradzić i może ta liga go przytłoczyć, zwłaszcza, że mamy już zespoły naprawdę o wysokiej klasie i ta liga zrobiła jakiś progres, za którym Mariusz Siop może niekoniecznie nadążyć, a później na rynku trenerskim może być też problem, żeby znaleźć kogoś sensownego. Tak więc też nie jestem co do tej Wisły pewien. Mi się wydaje, że tam zbyt dobrze się układa, prezes Królewski jest zbyt pewny siebie, a wcale ta Wisła nie musi nie być zamieszana w walkę o utrzymanie, chociaż oczywiście no, ma w składzie parę mocnych punktów, takich jak Duarte, wreszcie będzie można zweryfikować Rodado, ale jako, że tak wstęp dałem, to ode mnie to będzie Wieczysta Kraków, co się poniekąd łączy z kategorią GKS Katowice sezonu. Tutaj też wytypowałem Wieczystę i no wydaje mi się, że może zająć ten klub dość wysoką pozycję w lidze, znaczy wysoką, wyższą niż zakładamy i wyższą niż pozostali Beniaminkowie. Ktoś chce wejść w polemikę?
2: Myślę, że to jest dobra argumentacja i zobaczymy. Mi się wydaje, że czas pokaże, jak będzie. Mi się wydaje, że każdy z tych trzech klubów ma potencjał, żeby być najlepszym i też ma potencjał, żeby być najgorszym. Są w ogóle bardzo wyrównani. Są ci Beniaminkowie, mam takie wrażenie. Każdy trochę jakby inaczej zaczyna, bo tutaj niektórzy mają mniej pieniędzy, niektórzy mają więcej pieniędzy. Niektórzy zrobili lepsze transfery, niektórzy zrobili gorsze transfery, niektórzy mieli dobry okres przygotowawczy, jak Śląsk Wrocław, wygrywając między innymi z Lechią Zielona Góra. No, niesamowity to jest zespół drugoligowy. Zobaczymy, jak będzie. Mi się wydaje, że są zespoły, które są jakkolwiek to zabrzmi barwne i będzie się przyjemnie oglądało, to jest chyba najważniejsze.
0: Tak, największy klub mem. To jest kolejna kategoria. Tym razem zacznę i powiem Pogoń Szczecin. Ze względu na to, że tam no jest ten same z przodu i ten same może troszeczkę pojeździć na tym, że Kamil Grosicki będzie miał wreszcie kogo obsługiwać. I do pewnego stopnia ta Pogoń będzie rosła, ale myślę, że w takich, gdy przyjdzie co do czego, to w bardzo, ale to bardzo spektakularnie spektakularny sposób, może nie tak spektakularny jak Lechia Gdańsk w poprzednim sezonie, ale jednak spektakularny sposób spadnie naprawdę na dół tabeli. Znów będą jakieś nadzieje na jakieś trofeum, na to, żeby ta gablota wreszcie coś zobaczyła poza światłem dziennym, ale skończy się to raczej na niczym, na wielkim zawodzie i myślę, że kibice Pogoni Szczecin tak zaczną powoli wątpić, czy ten Hadi-Tagi to naprawdę chce, czy myślę, że chcieć, może chce dobrze dla Pogoni, ale czy na pewno jest kompetentną osobą do zarządzania klubem.
3: No wydaje mi się, że Pogoń Szczecin cały czas jest klubem, który nie jest zbudowany z głową po prostu, w sensie tam wygląda to tak, jakby oni nie mieli kompletnego pomysłu na to i jest trochę taka łapanka piłkarzy, teraz jest ten Oscar Garcia z Ajaxu i to wszystko jest takie bez ładu i składu. W ogóle swoją drogą, nie wiem czy to odnotowaliście, ale sam Greenwood opuścił już Pogoń Szczecin.
0: Tak, tak, tak.
2: Chyba do Anglii wrócił, nie? Czy nie?
3: Tak, do Bristol chyba. I to jest taki piłkarz, że za 10 lat będziemy to wspominać, a pamiętacie, że tam 10 lat temu w Pogoni był taki sam Greenwood przez te pół sezonu, ale to był piłkarz, nie?
0: Myślę, że za 10 lat, jak już 4 pokolenia keksu do przodu, to będzie pytanie na quizie keksowym.
3: No, dosłownie. Wymień Anglika z Pogoni Szczecin.
0: Tak. Myślę, że coś takiego może się wydarzyć.
2: Ode mnie? Kurczę, no... Pogoń to jest taki dobry typ i tak może faktycznie być, ale ja bym jednak powiedział, że będzie to drugi rok z rzędu Legia Warszawa, która chyba jest takim największym memem na razie tej fazy, tej transferowej, bo tam się dzieje dużo niedobrego, jest wyprzedaż młodych graczy ze szkółki, sprowadzani są zawodnicy, no może nie tacy już wiekowi, ale jednak tacy bardziej doświadczeni, ograni i to nie są jakieś nazwisko takie boom, no Legia ma 3 stoperów w kadrze, no może 4, jak tam jeszcze Augustyniaka do tego zaliczymy.
0: Fantastycznie jako obrońca.
2: O, to dobrze. Legia wyprzedała praktycznie swoich wszystkich dobrych, no nie, może nie wszystkich młodych, ale no dużo swoich dobrych młodych zawodników, no Leszczyński, który miał potencjał, żeby fajnie grać w Legii, Pascal Mozi też między innymi odszedł, jest tego troszkę, no czy Rafał Adamski to jest zawodnik, który ma stanowić o sile polskiego klubu w ataku, który chce się bić o realne cele?
0: Tak.
2: Myślę... Okej, okay. Ja powiem, że nie. I to jest tak zwana debata akademicka, dyskusja.
0: Tak.
2: Jeszcze jest Antonio Czolak i Rajowicz i Zjawiński. Oj, tam jest z kim rotować w tej Legii, no, ale mi się wydaje, że Legia jednak, bo Legia to jest marketingowo może nieobecnie, ale na pewno to jest jeden... Legia i Lech są na pewno dwa największe kluby marketingowo w Polsce, najbardziej znane za granicą naszego państwa i takie coś, jak Legia robi obecnie Legii, to nie przestaje. Rozumiem, że mało pieniędzy i tak dalej, no ale z czegoś to wynika, bo jeszcze 10 lat temu to Legia miał uciekać z całej polskiej ekstrasie za pieniądze z Ligi Mistrzów, a jak widać gdzie skończyło, no to faktycznie to by było nie do pomyślenia jeszcze te 10 lat temu, że Legia 5. sezon z rzędu bez mistrzostwa kraju, dobrze pamiętam, 5. sezon z rzędu i w 6. też nie wie jakiegoś potencjału, żeby to się miało zmienić, więc myślę, że Legia będzie tym klubem memem, ale może nam się jeszcze jakiś taki drużyna, która taka z cienia wyłoni, to ona będzie zawisnie na tym naszym memowym pasku.
0: Być może. Chociaż ja też mam taką teorię, że może jak Legia Warszawa miała 2 huczne okna transferowe w poprzednim sezonie i 2 sezony temu, to teraz potrzebuje takiego cichego, gdzie wszyscy wątpią. I może teraz właśnie wypali z tym Zjawińskim.
2: No na pewno jest trener, który wie, co powinien robić, wie, jak klub zbudować praktycznie od zera.
3: Ma swojego żołnierza, Sorana Arsenicia.
2: To prawda i też ma sobie takich już może takich przybranych żołnierzy, jak Rafał Augustyniak, którego adoptował można...
3: Kasper Chodyna.
2: Tak, Kasper Chodyna też. No i Rafał Adamski to też jest jeden już z nowych żołnierzy Marka Pszczyna, więc jest już na czym to kleić wszystko.
3: Tak, ale no ja też wydaje mi się typowałbym cały czas Legię jako jednak tego mema, bo no kurczę patrzysz na tę siłę ofensywną, no i Mileta Rajowicz to nie jest najlepszy napastnik świata, umówmy się. No i patrzysz na duet Rafał Adamski i Łukasz Zjawiński, no i to też jest taka, no ja wiem, że Adamski ma bardzo dobre wejście w tą ligę, natomiast cały czas jest napad, który równie dobrze mógłby być właśnie w takim chrobrym głogu w pierwszej lidze.
0: No. Oj. Zjawiński może tak, ale Adamski myślę, że już półka wyżej.
2: No teraz to chyba tak, to już ekstraklasa, no ale to nie, Lech by go nie brał.
0: Ale Rajowicz w chrobrym... On by miał no, tam...
2: Mi się wydaje, że budżet Chrobrego by chyba zbankrutował po prawo, jednej wypłacie.
0: No prawo, to by musieli mieszkańcy Głogowa więcej zarabiać, żeby większe podatki odprowadzić.
3: No, ale Lechia mogłaby go podpisać, co prawda dużo wypłaty by nie dostał, ale mógłby tam grać.
0: Ale ja chcę podobno Wiunika ściągnąć z Lechii Gdańsk, są takie plotki.
2: Kogo?
0: Wiunika.
2: Legia?
0: Tak.
2: Po tym piąty napastnik.
3: A widzieliście to, że podobno, Jezu, jak się nazywa prezes Lechi, Urfer,
0: tak,
3: odrzucił ofertę za Kacpra Sezonienko z chyba Hellasu Verona, jeśli się nie mylę, jakiejś drużyny Serie B na pewno. Na ponad milion euro plus 500 milion, plus pół miliona bonusów, bo uznał, że to jest jednak no, niewystarczająca oferta na takiego bulera. No. Więc...
2: Chryste, panie.
3: Więc Lechia Gdańsk jest w tym samym miejscu, gdzie było rok temu. Tak wydaje mi się tylko, że jest ligę niżej, ale tak mentalnie cały czas są w ekstraklasie.
2: Ja nie widzę, jak Tomasz Bobczyk jedzie do Unii Skierniewic na mecz z Unią Skierniewice, przez to jakiś skandal będzie.
0: To będzie bardzo, bardzo też memiczne. Myślę, że klubem małym pierwszej ligi będzie Lechia Gdańsk, ale...
3: No bez dwóch zdań.
0: Już jest, już dużo zrobiła, żeby ten tytuł zapracować, chociaż nie wiadomo, też może być klubem memem ligi ekstraklasy, jak według logiki Paulo Urfera. Bo to nie wiadomo nigdy, czy Wieczysta nam wybiegnie z Radomiakiem w piątek, czy może jednak Lechia gra.
2: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, może nam zrobi Paulo Urfer niespodziankę. Nowy piłkarz ekstraklasy, który podbije ligę. Może być też z pierwszej ligi.
2: O kurczę.
3: Oj, to Kuba Adkonis po pierwszej
0: lidze. Kuba Adkonis?
2: Trochę, ale podobno on dobrze wygląda w tej Lechii Gdańsk. Tak, kibice go chwalą.
0: No, dobry jest.
2: Ja nie będę oryginalny, ale no myślę, że na razie nie widziałem zbyt dużo nowych graczy. Połowę w ogóle jeszcze nie kojarzę z imieniem i nazwiska i nie wiem, kto gdzie gra. Na przykład nie kojarzę dwie transferów Wisły Płock, więc mogę być nieobiektywny, bo to jest bardzo ważny klub na piłkarskiej mapie Polski. Ale no myślę, że to Terry jakby no dwa mecze takie zagrał, że widać, że obrońcy budowania trochę z innej krwi i kości niż stoperzy, których obecnie widzieliśmy w naszej polskiej lidze. No ma potencjał na duże granie i myślę, że on będzie kasował wszystkich po kolei, jak tylko ktokolwiek nie przyjdzie do Poznania, bądź gdziekolwiek Lech się nie wybierze na wyjazd.
3: Też wydaje mi się, że Terry jakby jest bardzo fajnym wyborem, plus tutaj warto docenić ten jego gest, którego dokonał po zwycięskim meczu z Górnikiem w Superpucharze, gdzie jako pierwszy podszedł do kibiców. No widać, że wydaje mi się, Terry jakby nie będzie potrzebował, tak wydaje mi się, można wnioskować, że on nie potrzebuje jakiegoś długiego takiego aklimatyzacji, jak to się mawia w przypadku takich piłkarzy z zagranicy, że on już bardzo szybko poczuł się po prostu dobrze w Poznaniu i wydaje mi się, że będzie tworzył bardzo zgrany duet z Wojciechem Łońką. Ja natomiast wymyśliłem takiego piłkarza, oczywiście to wnioskuję po tym, że na Transfermarcie fajnie wyglądał i ma śmieszne nazwisko, Michał Sewczyk. On jest, gra w Legii Warszawa i jest wypożyczany ze Sparty Praga i wydaje mi się, że no, może się tam sprawdzić po prostu w tej Legii Warszawa, że Michał Papszy, że Marek Papszyn ma na niego jakiś pomysł i coś z tego wyczaruje, z takiego sympatycznego Czecha.
0: Okej. Ja mam dwa typy piłkarzy, którzy przyszli z pierwszej ligi do Ekstraklasy i numer jeden to jest Szymon Bartlewicz z GKS Katowice, który świetnie się porusza po boisku, jak na to, że jest zawodnikiem, który niedawno grał w pierwszej lidze, który również dobrze wyglądał w okresie przygotowawczym w GKS-ie, również no, ma 20 lat tylko, a o sile chrobrego Głogu stanowił przez 3 sezony. Mam w ogóle wrażenie, że na przykład więcej razy mówiliśmy o chrobrym Głogu niż o Radomiaku Radom w programie Ekstraklasy, ale no już takie życie. Więc Szymon Bartlewicz to jest mój pierwszy typ. Pod Terrym jakby się oczywiście też podpisuję, ale od siebie chciałem dać coś ekstra, czyli Marcina Flisa z Wisły Płock, czyli polskiego Terrego.
2: To są jednak transfery w Wisłę Płock.
0: Polskiego Terrego jakby ściągnęli go z Pogoni Siedlce, ale no Marcin Flis zaliczył niesamowity glow-up, jeśli naprawdę o swoją grę, gdyż on generalnie między 4 lipca 2024 rokiem a 23 stycznia 2025 rokiem nie zagrał ani jednego meczu, nie miał klubu. Przyszedł do Pogoni Siedlce i tam zaczął grać i tam się odbudował, naprawdę. I zaczął grać na wysokim poziomie. On już chciał kończyć w ogóle karierę piłkarską. Jestem zaznajomiony z historią Marcina Flisa, ale zaczął dobrze grać w Pogoni Siedlce i w Pogoni Siedlce w poprzednim sezonie wykręcił też przyzwoite liczby całkiem. W sensie 29 spotkań, 10 goli i 1 asysta, a jest środkowym obrońcą.
3: Ale on tam przypadkiem po prostu karnych nie strzelał i z tych 10 goli jakieś 9 to są karne?
0: No ale też jest wysoki.
3: No, szacunek.
0: więc też strzelał głową. Potem stałe fragmenty gry też jest ważna rzecz. Wiemy, że Wisła Płock jak czegoś będzie szukać, to stałych fragmentów gry, więc myślę, że Marcin Flis może nas wszystkich zaskoczyć, może być takim Arkadiuszem Jędrychem kolejnym, bardziej może niż Terem Jegwę. I proszę obserwować Marcina Flisa, to będzie bowler niesamowity. Ma 32 lata, ale wciąż mi się wydaje, że najlepsze czasy są przed nim.
2: Kto wie.
0: Dobrze, no musiał być taki take jakiś. No i nieoczywisty piłkarz z Ekstraklasy, który podbije ligę, ja już powiedziałem w ramach poprzedniego pytania.
2: Ojeju, teraz mi dałeś ciężkie pytanie, bo ja nie mam pojęcia. Dużo jest tych piłkarzy, co najmniej w każdym klubie jest chyba 25, to...
0: To jest obserwacja.
2: To może Miłosz pierwszy.
3: Ja też za bardzo nie mam pomysłu, prawdę mówiąc. Wydaje mi się, no to nie jest jakiś super nieoczywisty wybór. Wydaje mi się, że to będzie sezon Janika Aniero, że on naprawdę, jakby miał typować, to strzeli powyżej 16 goli w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, co wydaje mi się, że jest całkiem sporo. A wracając z tego poprzedniego jeszcze piłkarza, który fajnie się wkomponuje w Ekstraklasie, to wydaje mi się, no ja bardzo liczę na Maćka Kuziemkę z Wisły Kraków, że też no wydaje mi się, że jest duży na niego high peak po jego występach w pierwszej lidze właśnie w barwach Wisły i mam nadzieję, że to pokaże również na boiskach ekstraklasowych.
2: To prawda, to jest... Kuziemka to bardzo dobrze grał też w kadrze U21, pamiętam jego występ z Włochami i tam chyba asystę dał albo bramkę strzelił, coś w tym stylu było. No i jeszcze mówiąc, nie mam pojęcia, bo dużo jest tych takich piłkarzy, które nas mogą zaskoczyć albo nie zaskoczyć, no, ale kto mi taki przychodzi do głowy z tych, których tak mniej więcej znam, kojarzę i szanuję, ja bym powiedział, że może to będzie Kajetan Schmidt, może on pociągnie, bo chyba nie ma żadnego lepszego skrzydłowego w Jagiellonii niż on obecnie, chyba będzie tym numerem jeden i ma potencjał, miał momenty w drugiej rundzie tamtego sezonu, miał też momenty swoje w Zagłębiu Lubin, więc myślę, że chłopak ma potencjał, też pokazało to w Warcie, pamiętamy wszyscy jego chyba 9 bramek w jednym sezonie, co prawda połowa była z karnych, ale karny to jeszcze nie bramka. Mi się wydaje, że to może być jego sezon, może to mnie pociągnąć, szczególnie, że miał do tego okazję też w europejskich pucharach i jak to powiedziałeś, sobie włączyłem Zagłębie Lubin i kadry i spojrzałem na ich skład tych dwóch zawodników. Jednym jest Marcel Reguła, który no może się wybić i faktycznie odejść za całe grube pieniądze z tego Lubina, a drugim jest młody zawodnik, który przyszedł ze Stali Rzeszów, jest to...
0: Oj, to byłby błąd bardzo niewypaczalny wśród słuchaczy z Rzeszowa.
2: Jest ich pewnie sporo. Szymon Łyczko, czyli taki zawodnik, który no, trochę tak czarował w tej pierwszej lidze i faktycznie ma potencjał. I też tak samo bym zwrócił uwagę na zawodników Górnika Zabrze, Patryka Warczaka i Michała Synosia również ze Stali Rzeszów, którzy mają duży potencjał i też tam ciekawych występów, bo wiadomo, że Górnik będzie pewnie grał trochę tych meczów i pewnie będzie trochę szans, żeby sobie pograli w piłkę na boisku.
0: Jak najbardziej. No i tym akcentem zakończyliśmy.
2: Ja jeszcze mam pytanie, kto proszę. Będzie mistrzem Polski?
0: O. Lech Poznań.
3: Lech Poznań.
2: Obiektywnie patrząc, Lech Poznań, jeszcze mam pytanie do Bartka. Czy Stilon Gorzów awansuje do drugiej ligi?
4: Nie.
2: Dziękuję.
0: Dobrze. To już wszystko wiemy. I nie tylko o Ekstraklasie, bo też sporo powiedzieliśmy o pierwszej lidze i o trzeciej.
4: Ledwo co awansować do trzeciej teraz w tym sezonie. Z drugiego miejsca po barażach z Rakowem 2 Częstochową chyba. Więc myślę, że nie awansuje. Dziękuję.
2: Ale są takie historie, gdzie klub robi awans po awansie, jak wyczysta Kraków.
0: Unia Skierniewice też.
2: No właśnie.
4: Ale nie Stilon Gorzów. Jak już to Warta Gorzów.
2: No, jedno i to samo.
0: Jest to jakieś podsumowanie tych dywagacji wesołych. Dobrze, już mi się wydaje, że nasi drodzy słuchacze wiedzą wszystko, co muszą wiedzieć przed nadchodzącym sezonem i wydaje mi się, że w tych wszystkich kategoriach gdzieś ta wizja tej następnej kampanii się wam unaoczniła dzięki nam. Również jeśli macie swoje opinie, to cieszę
1: cieszymy się. To bardzo dobrze, że...
2: Można się podzielić.
1: Możecie gdzieś. Się podzielić, możecie pisać na Instagramie Radia Meteor. Myślę, że bardzo bym chciał zobaczyć minę redaktor, na przykład Hasiuk, jak sobie włączy Instagrama, tej 50 wiadomości z informacjami o tym, jak będzie wyglądać nadchodzący sezon Ekstraklasy, że tutaj jakiś pan Mirosław 32 napisze, no, wieczysta, może mieć problemy.
3: Ja to myślę, że Kuba Krzyżanowski może być takim objawieniem tego sezonu.
2: Tak. Czekamy.
1: Dział social media będzie musiał bardzo szybko odpisywać na te wiadomości. Nie ma za co, nie ma za co. Moi drodzy, jeszcze mamy ważny mecz do wytypowania, ponieważ jako, że już mamy kolejkę w nadchodzący weekend, to typujemy mecz. Zazwyczaj, zwyczajowo przyjęliśmy, że jest to mecz o 12:15 w niedzielę, ale jako, że ze względu na wysokie temperatury, na to, że jest lato, nie ma tego meczu, bo o 12 jest bardzo ciepło.
2: I 15 też jest ciepło.
1: No to prawda, ale o 12 może te stadiony są tak ustawione w pełnym słońcu. Są takie przepisy, czy nam się to podoba, czy nie. Więc wybraliśmy taki mecz otwarcia, mecz z potencjałem, derby Paint'a, czyli spotkanie Radomiaka Radom z wieczystą Kraków. Jaki wynik typujecie?
2: 1-1. Nudny mecz to będzie.
3: Z definicja meczu na 1-1. Dosłownie definicja takiego meczu.
2: Ewentualnie 0-0, jak się dobrze będą bronić.
1: W takim momencie 3-2 dla wieczystej.
2: O, a kto strzeli bramki?
1: Dla wieczystej Niemiec z ataku.
2: Ja wiem. Tak. A to jest Austriak?
1: Tak, to jest wszystko jedno i to samo. Tak jak Warta i Steele. I Piazon też strzeli.
2: A Milić?
1: Milić będzie dobrze bronić. Tak będzie wyglądał mecz, nie musicie...
2: Ale dwie bramki stracą.
1: Dwie bramki stracą, ale to nie z jego winy.
2: To Dawid Szymonowicz zawali.
1: Nie, to po prostu wiadomo, jak będzie tak dobry. Nikt nie będzie winny tym golom. Dobrze, mam nadzieję, że się dobrze byliście przy dzisiejszym keksie. Myślę, że tak. I za dzisiejszą audycję Ekstraklasie dziękuję wam.
2: Maciej Chwaliński.
3: Miłosz Kaśnicki.
4: Bartek Łęczuk.
1: Ziemowit Dziopak w egzotycznym składzie, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Oglądajcie Ekstraklasę i słuchajcie Keksu co tydzień w środę o godzinie 21 na antenie Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
4: Yo.
5: Radio Meteor.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Emocje.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Radio Meteor.

Tell you guys make some killer chips.

0: know, this is my operation, my dream. So go home. Go back home. Go home. Go back to your stupid little life. Go back and sell half grams to your fucking relatives for all I care, because you're out of
1: autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia 18 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: emocja. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.